ciepły pies, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego

0: Sprawca zamachu w Berlinie zastrzelony przez policję wjechał furgonetką w tłum ludzi. Kilkaset osób ewakuowanych z akwaparku w Redzie to przez wyciek szkodliwej substancji. Będzie też sport. Ruszyła piłkarska ekstraklasa. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podejrzany o przeprowadzenie zamachu w Berlinie został zastrzelony przez policję. To najnowsze informacje służb po ataku podczas Parady Równości. Przypomnijmy, w sobotę mężczyzna wjechał furgonetką w tłum w parku Tiergarten. Zginęła jedna osoba, 29 zostało rannych. Sprawcą był 21-letni Abdul B., sympatyk państwa islamskiego. Szef niemieckiego MSW Aleksander Dobrindt podkreślał, że zamachowiec był wcześniej znany służbom. Popełniał liczne przestępstwa. Radykalizował się i był powiązany ze środowiskiem islamistycznym. Sprawca został zastrzelony na terenie ogródków działkowych na zachodzie Berlina. Ponad 400 osób ewakuowanych z akwaparku w Redzie. Wieczorem strażacy otrzymali zgłoszenie o wycieku podchlorynu sodu. Trzeba było ewakuować gości i pracowników.
1: W wyniku rozszczelnienia instalacji doszło do wycieku ze zbiornika o pojemności około 600 litrów. Jedna osoba technik obsługujący instalację i uzupełniający środek do uzdatniania wody doznała zatrucia wziewnego. Na miejsce zadysponowano zespół ratownictwa medycznego.
0: Mówi Grzegorz Hinz z Wejherowskiej Straży Pożarnej. Mężczyzna trafił do szpitala. Sytuacja jest w pełni opanowana. Wszystkie procedury bezpieczeństwa zadziałały prawidłowo, czytamy w komunikacie akwaparku. Zespoły zastępczych miejsc szpitalnych będą działać w Krakowie. Mają być tymczasowymi placówkami, gdzie leczyć się będą ranni i chorzy, którzy nie wymagają hospitalizacji lub oczekują na transport do szpitala. To przygotowania na wypadek wojny lub sytuacji kryzysowej.
2: Miejsca, które staraliśmy się wyznaczyć, znajdują się w niedalekiej odległości od placówek medycznych, które wyznaczone zostały do tego, aby personel medyczny z tych placówek został skierowany do tych zespołów zastępczych miejsc szpitalnych.
0: Powiedział Paweł Żak z Urzędu Miasta Krakowa. Tymczasowe placówki medyczne powstaną w krakowskich szkołach i mają odciążyć szpitale. Wśród 11 takich miejsc jest zespół szkół ogólnokształcących sportowych numer 2.
3: Hale sportowe przeznaczone byłyby na część łóżkową dla pacjentów. Mniejsze pomieszczenia przy hali pełniłyby funkcje pomocnicze, w tym gabinetu zabiegowego. Istniejące zaplecze kuchenne pozwala na przygotowanie i wydawanie posiłków.
0: Mówił Łukasz Zarodkiewicz z zespołu szkół numer 2. Zespoły zastępczych miejsc szpitalnych zostaną uruchomione dopiero w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Decyzję będzie podejmował wojewoda Małopolski.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Zwycięstwo po powrocie do Ekstraklasy. W swoim pierwszym meczu po 4 latach przerwy Wisła Kraków wygrała z GKS-em Katowice 2-1. Ciekawe i emocjonujące spotkanie, mówił po meczu trener Wisły Mariusz Job.
5: Szczególnie druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Wyszliśmy wysoko, zamknęliśmy rywal.
0: W innych wczorajszych spotkaniach Widzew Łódź 2-2 zremisował z Motorem Lublin, a Raków Częstochowa przegrał z Wisłą Płock 1-2. Dziś ostatnie spotkanie pierwszej kolejki. O 19:00 Zagłębie Lubin podejmie u siebie zespół z Gliwic.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: A my wracamy po weekendzie do poniedziałek 27 lipca.
7: Witamy i zapraszamy. Kasia Kozimor,
6: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
7: Za chwilę kartka z kalendarza, a teraz oni, Mike Oldfield i Maggie Reilly.

0: 11 minut po godzinie 6, teraz to się już nie nazywa Chłopcy z Placu Broni, przynajmniej jeśli chodzi o książkę, jakieś nowe tłumaczenie.
1: To
0: i
1: jak
0: tam
1: się nazywa teraz?
0: Zaraz znajdę z jakiegoś innego placu.
1: O tym mi mówisz.
0: No to imieniny obchodzą dzisiaj, bo to czas na życzenia. Aureliusz, Bertolt, Celestyn, Felix, Innocenty, Jerzy, Julia, Laurentyn, Lilla, Magdalena, Natalia, Teodor, Tomisława i Wszebor.
1: Wszystkiego dobrego. Marek Sierocki, nasz kolega, mamy taką radość w życiu, że możemy nazywać go kolegą. Polski dziennikarz muzyczny, prezenter telewizyjny i konferansjer obchodzi dzisiaj swoją rodzinę. Wszystkiego
0: duński
1: lepszego.
0: Aktor Nikolaj Koster-Waldau również.
1: I Magdalena Różczka, polska aktorka.
0: To teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i

0: a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.
1: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, możemy dojść do słusznego zresztą przekonania, że wiara rodzi w nas piękne życie. Że z małego ziarenka, które kiedyś mogło być gdzieś w nas rzucone niepozornie, małe zaproszenie do modlitwy, do relacji z Bogiem, może powstać wielkie drzewo, na którym zakwitnie niesamowicie trwała i piękna relacja z Bogiem. Nie bójmy odpowiadać się na takie małe iskry wiary, takie małe ziarenka wiary, bo one mogą w nas zbudować bardzo potężne drzewo wiary, które nie będzie podatne na jakieś wichury, zawieruchy, huragany. Drzewo wiary, które będzie mnie prowadziło do zjednoczenia z samym Bogiem.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Już znalazłem to nowe tłumaczenie, jeśli chodzi o chłopców z Placu Broni. Teraz to są chłopcy z ulicy Pawła.
1: Z ulicy Pawła?
0: No ktoś tak wymyślił, żeby to zmienić, tę broń na Pawła.
1: No dobrze, no w każdym razie polecam, bo to popłakałem się jak bubr, do tej pory pamiętam, to ciężkie było dla mnie przeżycie, ta lektura książki.
0: A widzisz, wiem z pewnych źródeł, że dzisiaj chłopcy jeszcze jako tak, ale dziewczynki nie bardzo lubią to czytać.
1: Aha.
0: No, tak jest.
1: No, no dobrze, bo tutaj podglądam informacje na temat najlepszego espresso na świecie.
0: Espresso?
1: Wybrano. Mnóstwo sommelierów, bo oni chyba też się tak nazywają. Mm-hmm. I tam ciamkali, plumkali ogólnie rzecz biorąc. Oczywiście werdykt wydali, ale każdy z nas ma swoją ulubioną kawę, na którą go stać i będzie ją pić. No i przypominamy, że to dobra pora teraz, żeby siorbnąć troszeczkę z kubeczka.
0: A u mnie na rogu, na ulicy tam, się taka przyczepa food truck otworzyła.
1: No.
0: Nawet tam znajoma prowadzi.
1: Tak?
0: I można też lody zjeść, ale i kawy się napić.
1: No.
0: I sobie wczoraj pomyślałem, bo napisane espresso 5 zł, to bardzo dobra cena.
1: To jest bardzo dobra cena.
0: Że 5 zł dla tych, co chcą espresso, a ci, którzy przyjdą po espresso, niech będzie 7 zł. No nauczmy się w końcu mówić espresso.
1: Czerwone gitary już teraz na antenie Radia Plus.

0: Czerwone gitary w Radio Plus. 27,5 minuty po godzinie 6 mamy poniedziałek, to jest 27 dzień lipca.
1: Jak to dziecko z tymi lodami wczoraj dozwolone do lat 18. Człowiek powinien znajdować takie radości, zwłaszcza w weekend.
0: Jak najbardziej, oczywiście. No ja miałam dużo radości w czasie weekendu, my mieliśmy program na żywo.
1: Słyszeliśmy, słuchaliśmy.
0: Ależ tam jest pięknie, musiałam sobie przypomnieć po latach i po prostu, no... Jestem oczarowana i teraz będę szukała wszystkiego na temat kuchni Hochbergów, bo bardzo ujął mnie pan kucharz, który jednocześnie był fantastycznym fotografem i dzięki niemu te fotografie ciągle żyją przed moimi oczami. Ale tak naprawdę to w tym tygodniu będziemy mówili o podziemiach Dolnego Śląska i to bardzo, bardzo dużo. Będzie specjalny konkurs.
1: Wracamy na szlak tajemniczych podziemi. Słuchajcie nas oczywiście cały dzień, ale o poranku przed godziną 8 specjalne pytanie przed śniadaniem.
0: A teraz czas na wiadomości lokalne, informacje w skrócie i prognozę pogody.
2: Radio Plus Warszawa. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie osoby zginęły, a co najmniej 5 zostało rannych. W wiadomościach USA i strzelanina w Seattle w stanie Waszyngton. To w trakcie festiwalu kulinarnego, w którym brało udział kilkaset tysięcy osób. Iran oskarża Kijów o chęć rozszerzenia wojny. To po tym, jak ukraiński dron trafił w irański statek na Morzu Kaspijskim. Teheran twierdzi, że jednostka była cywilna i w ataku zginęła jedna osoba. Szef irańskiej dyplomacji ostrzegł wczoraj, że ten atak nie może pozostać bez odpowiedzi. Z kolei prezydent Ukrainy przekazał w weekend, że Kijów uderza w jednostki transportujące sprzęt wojskowy z Iranu i okręt wojenny. Modernistyczne Centrum Gdyni wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła dziś podczas 48. sesji Komitetu w Korei Południowej. Polska ma na liście UNESCO już 18 obiektów. Światowy rejestr obejmuje blisko 1250 miejsc.
2: Czas teraz na wiadomości z Warszawy. Kamil Lewera, zapraszam. Ponad 12 tysięcy osób wzięło udział w 35. biegu Powstania Warszawskiego. W ten szczególny sposób biegaczki oraz biegacze oddali hołd powstańcom warszawskim i uczcili pamięć o wydarzeniach z 1944 roku. W tegorocznej edycji biegu wystartowała rekordowa liczba osób, które zjechały się do Warszawy z całej Polski. Najszybszy na dystansie 5 km wśród mężczyzn był Krzysztof Wasiewicz, a wśród kobiet Dominika Stelmach. Z kolei na dystansie 10 km najlepiej wśród mężczyzn poradził sobie Tomasz Biskupski, a wśród kobiet Julia Bieszk. Gratulujemy! Ponad 200 milionów złotych przeznaczy w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego na aż 147 inwestycji w całym regionie. Pieniądze trafią do samorządów w ramach programu Mazowsze Pomaga.
3: Mazowsze Pomaga jest to kontynuacja poprzedniego programu dla inwestycji ważnych dla rozwoju województwa mazowieckiego. Troszeczkę go zmodernizowaliśmy. Główną zmianą w tym programie jest to, że beneficjenci, żeby przystąpić, móc ubiegać się o środki, muszą mieć gotową dokumentację.
2: Wyjaśnia wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk. I tak chociażby ostatnio po 3,5 miliona złotych przekazano dla dzielnicy Ursynów na modernizację przedszkola nr 79 oraz dla warszawskiej Woli na rozbudowę budynku szkoły podstawowej nr 236. A o poranku na termometrach w Warszawie mamy w okolicach 19 stopni. Jakość powietrza jest dobra. W ciągu dnia możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Wiatr będzie wiał głównie z kierunku zachodniego z prędkością 15 km na godzinę.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Za 27.07, dzień dobry, w poniedziałek po weekendzie.
5: Witamy, zapraszamy do 9, a ja jak zawsze o tej porze pytam, o czym myśli Tomek od samego rana.
4: No, kłócą się pani w tej polityce, za chwilę będzie o tych rozłamujących się ugrupowaniach i o anatomii też.
5: No to o tym za chwilę chętnie posłucham, bo w weekend byłam wyłączona z wiadomości, a teraz Via Condios, nie, za chwilę, teraz Beloved Sweet Harmony.

0: Za 19 minut 7 w Radiu Plus.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Były premier Mateusz Morawiecki żali się, że poszedł na rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim w cztery oczy, a tam siedzi Jacek Sasin. No i co w tym dziwnego? Widocznie Kaczyński z Sasinem obiecywali coś z przymrużeniem oka, więc 2 plus 1 plus 1 to jest 4. Prosty rachunek. A może Morawiecki był już przekonany o wyjściu z PiS i on miał zamknięte oczy na argumenty. Też zostają 4. W każdym razie się rozeszli i oko okiem, ale podobno PiS miał być partią o dwóch płucach. I teraz każdy został z jednym. Żeby one odetchnęły z ulgą. Ale nie, obie strony ile sił w płucach, znaczy w płucu, atakują siebie nawzajem. Najczęstszym słowem w ostatnich dniach jest rozłam, czuło się go w kościach. Tak łamało, że aż rozłamało i raczej się nie zrośnie.
1: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: daj, tylko daj i daj. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: I Tomek no ile razy będziemy się przedstawiać?
0: A co, niech zapamiętają.
1: Daj, to był taki hymn mistrzostw na mundialu. Dobra. Za 6 minut będzie godzina 7, posłuchajmy, co nam historia daje pod datą 27 lipca.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 27 lipca 1597 roku w Krakowie zmarł Jakub Wujek, jezuita, teolog, pisarz i autor jednego z najbardziej znanych przekładów Biblii na język polski. Tego dnia przed 10 lat rozpoczęła się podróż apostolska papieża Franciszka do Polski. A w V wieku księża i biskupi mieli jeszcze żony, ale papież Innocenty I, syn papieża Anastazego, zaczął to zmieniać. Zdecydował, że małżeństwo wśród duchownych zaakceptuje, jeśli zostało zawarte przed święceniami. Przekonywał także biskupów, by ważniejsze i trudniejsze sprawy przekazywano papieżowi do rozstrzygnięcia i zadekretował, by to właśnie oni udzielali sakramentu bierzmowania. Namawiał też do stosowania powszechnie liturgii rzymskiej na znak jedności Kościoła. Problemów jednak nie brakowało. Kiedy Innocenty kierował kościołem, cesarstwo rzymskie chyliło się ku upadkowi, aż w końcu wódz Wizygotów Alaryk zdobył wieczne miasto, które wówczas liczyło około 300 tysięcy mieszkańców. Sam papież schronił się wówczas w Rawennie, a do wiecznego miasta wrócił jednak po śmierci. Został pochowany bowiem na cmentarzu Poncjana przy Via Portuensis, dziś między Rzymem a lotniskiem Fiumicino.

0: Za 2 minuty będzie godzina 7. Przedstawimy się?
1: Nie, już nie. Już wystarczy. Co?
0: No nic.
1: Jak się budzą w środku nocy, to czasem różne rzeczy mówisz, tak? No.
0: Jaki środek nocy? 7 już jest.
1: Pobudka. Początek nowego tygodnia.
0: To ja poszedłem spać koło północy i się czuję, jakbym nie wiedział, gdzie jestem.
1: Nawet się nie przyznawaj. Za chwilę najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus i prognoza pogody. Zapraszamy już teraz.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Tu podejrzane o wjechanie w tłum w Berlinie. Sprawca zamachu został zastrzelony. Hiszpania i Francja walczą z potężnymi pożarami. Ewakuowano kilkaset tysięcy osób. Akrobaci i żonglerze. Lublin należał w weekend do cyrkowców. Minęła siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja zastrzeliła sprawcę zamachu w Berlinie. Mężczyzna został odnaleziony w dzielnicy Spandau. W trakcie próby zatrzymania ruszył w stronę policjantów uzbrojony w ostre narzędzie. Policjanci użyli broni.
2: Według śledczych 21-letni Abdul B., sympatyk tzw. państwa islamskiego, wjechał furgonetką w tłum ludzi, zabijając kobietę i raniąc 29 osób. Do zamachu doszło w parku Tiergarten w pobliżu bramy brandenburskiej, gdzie odbywała się Parada Równości. Dzień później sprawca został odnaleziony na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau. W wyniku użycia środków przymusu podejrzany odniósł tak poważne obrażenie, że mimo podjętej przez lekarzy reanimacji zmarł na miejscu. Mówi Florian Natt z berlińskiej policji. Niemieckie władze uznały atak za islamistyczny zamach terrorystyczny.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. To jedna z największych katastrof naturalnych w historii Francji i Hiszpanii. W obu krajach tysiące strażaków walczy z ogromnymi pożarami. W Hiszpanii 175 tysięcy osób ewakuowanych lub z zakazem opuszczania domów. Najtrudniejsza sytuacja jest w centrum kraju, w lasach koło Madrytu. Z kolei we Francji najsilniejszy pożar wybuchł w Żyrondzie na zachodzie kraju. Ogień jest 25 kilometrów od stolicy regionu Bordeaux. Jego mer Thomas Cazenaw uspokaja, że ewakuacja miasta nie jest planowana.
3: Czytałem w prasie, zwłaszcza w mediach zagranicznych, że przygotowaliśmy ewakuację Bordeaux. Nie ma żadnej ewakuacji Bordeaux w planach, powtarzam. Pożar jest dalej na południe.
1: Nadal jest na skraju obszaru metropolitalnego, ale nie posuwa się już na zachodnim skrzydle. We Francji ewakuowanych zostało ponad 220 tysięcy mieszkańców. Walkę z pożarami utrudnia silny wiatr. Kierowcom wybierającym się w podróż ekspresową S7 w kierunku Gdańska przypominamy, od dziś trzeba tam zdjąć nogę z gazu. Dodatkowo należy zwracać szczególną uwagę na oznakowanie. Rusza remont, który wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu. O szczegółach Marcin Szydłowski.
4: Rusza pierwszy etap remontu między węzłami Rączki i Waplewo. Na blisko 3-kilometrowym odcinku zamknięty będzie prawy pas jezdni, a ruch zostanie poprowadzony wyłącznie lewym pasem. Ten etap prac ma potrwać około 2,5 tygodnia. Z kolei w połowie sierpnia rozpocznie się drugi etap prac. Wtedy ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jezdnię w stronę Warszawy.
1: Prace mają potrwać do połowy września.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lublin należał w weekend do cyrkowców. Mieszkańcy i turyści mogli zobaczyć artystów z całego świata podczas karnawału sztuk mistrzów. Od akrobatów trudno było oderwać wzrok.
5: Długo pani już tak tutaj się przypatruje, tej linii, która wisi z bramy krakowskiej aż do ratusza pociągniętej?
6: Tak, co roku tak jest, bo to jest punkt żelazny programu Festiwalu Karnawału Sztuk Mistrzów. I chętnie przychodzę, żeby zobaczyć takie pokazy, popisy, bo ci ludzie dużo trenują, ćwiczą.
7: Jest bardzo dużo ludzi i bardzo dużo się dzieje. Zauważyliśmy pana, który chodzi po linie, podziwialiśmy go przez parę minut.
8: Teraz podziwialiśmy tutaj jakiegoś sztuk mistrza, który uwalniał się z łańcuchów.
1: Karnawał Sztuk Mistrzów odbył się w Lublinie już 17 razy.

0: O poranku w Warszawie w miarę pogodnie, jak na razie bez opadów deszczu. W ciągu dnia na niebie pojawi się więcej chmur, z których może miejscami popadać deszcz. Wiatr będzie wiał głównie z kierunku zachodniego z prędkością 13 km na godzinę. Maksymalnie termometry dziś pokażą w okolicach 21 stopni. W południe barometry pokażą 1002 hektopaskale. Jakość powietrza jest dobra.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Po ciemku, po omacku ruszamy szlakiem tajemniczych podziemi dzisiaj w Radiu Plus i przez cały tydzień.
3: Czasem trzeba się przeciskać, nie jest łatwo. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: A i schylić się trzeba, no i ogólnie rzecz biorąc mokro, trochę chłodno.
2: Zazdroszczę wam tego wyjazdu. Jak było w weekend na Dolnym Śląsku, możecie zobaczyć w naszym krótkim filmiku na Facebooku.
3: Zapraszamy. USA for Africa już teraz na antenie Radia Plus, za chwilę Lubega i Mambo No. 5.

0: Czuje się, że tam zamieszkały żaby, że kotki. Aha. I one, jak tam sobie kumkają, to taki pogłos idzie, jakby psy szczekały.
1: Żaby udają psy.
0: No, nawet nie udają, to tak wychodzi jakoś, no. Aha. W każdym razie policjanci, czy tam strażacy apelują, żeby nachylić się nad tą studzienką i sobie tam zaszczekać i jak dźwięk wróci, to oznacza, że to tak właśnie słychać.
1: Ja proponuję tam napisać, zrobić taki napis wielki. Uwaga, to nie psy, to żaby.
0: No, właśnie.
1: O, i wtedy człowiek będzie spokojny, bo żaba to lubi sobie w ciemnym i wilgotnym posiedzieć, a psa to od razu człowiek chce ratować.
0: Zwłaszcza, że tam po opadach deszczu to słychać tylko. No bo miło jest tam żabą.
1: Rechot się niesie, aż szczekanie słychać. 13,5 minuty po 7 poranny program Radia Plus, to rano wstaje. To u nas za chwilę kombi.
0: Jak to było? Żaby rechoczą, a karawana jedzie dalej.
1: Jakoś tak.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
9: Trawnik, kwiaty?
8: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
10: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Nad morzem albo w górach trwa lato z nutą nostalgii w Radiu Plus. Udanego urlopu, Grzegorz Skabiński. She's crazy like a fool.

0: Poranny program Radia Plus, rano staje, to Boniem na naszej antenie. Trzeba się ruszyć. Pewna Ślązaczka, która ma 88 lat, bierze czynne udziały w Runmagedonach. Wiesz, co to jest?
1: No wiem, znaczy mniej więcej
0: wiem. I ultramaratonach.
1: No, dużo się biega.
0: Jej marzenie to maraton berliński. Nie wiem, na czym polega, ale pewnie jest jakiś no, wymagający. Ta pani w 2018 roku przeglądała sobie jakiś telefon, no i w mediach społecznościowych zobaczyła kolegę znajomego, który z jakiejś skarpy do błota wlatywał i jej się to tak spodobało, że stwierdziła, że ona też chce stawiać sobie takie wyzwania. Niesamowita historia. Tak mówimy, zdjęcia widzę tutaj, no rewelacja po prostu. To jest Ślązaczka, to może dlatego, ale tak mówimy wam o tym po to, żebyście też pamiętali o tym, że ruch to zdrowie.
1: Może nie Runmagedon od razu,
0: nie,
1: ale...
0: Nie, w ogóle żaden maraton nawet.
1: Drobny kroczek na początku, może ktoś do maratonu dojdzie, no życzymy mu tego.
0: Szczerze mówiąc, mojej mamie podarowałem jakiś czas temu kiki i wie, że ona z tymi kikami, z jakimiś seniorami po lasach biega.
1: No i pięknie, no.
0: Rewelacja.
1: A nie tylko te maratony filmowe po nocach.
0: Dokładnie tak. Chris Rea już teraz on the beach na antenie Radia Plus 26,5 minuty po 7:00.

0: gdybyście chcieli pozazdrościć, ja zazdroszczę, bo niestety nie pojechałem. Kasi i Agnieszce, które były na Zamku Książ, między innymi.
1: Nawet pod zamkiem byłyśmy.
0: No, czyli, ale nie przed, tylko pod, czekaj, w dole.
1: W dole, pięć pięter w dół, albo sześć, nie pamiętam.
0: Ile?
1: No szło to się i szło.
0: Gdyby ktoś zazdrościł, to mamy voucher na weekend w Zamku Książ, ale trzeba wziąć udział w naszej zabawie. Przed godziną ósmą wyjaśnimy szczegóły. Będą pytania o szlak tajemniczych podziemi.
1: No i właśnie, kto słuchał w sobotę programu, będzie miał łatwiej, bo będzie dużo więcej wiedział. Za chwilę na naszej antenie Wiadomości w Skrócie i prognoza pogody.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
5: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
4: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
5: No ale
4: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Eurythmics.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 19:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 osób zostało rannych, 3 w ciężkim stanie trafiły do szpitala, wśród nich jest 3-letni chłopiec. Służby ustalają przyczynę groźnego wypadku na krajowej 78 w Świętokrzyskiem. W Kliszowie w trakcie manewru wyprzedzania zderzyły się 3 osobówki. Strażacy, aby wydostać poszkodowanych z samochodu, musieli użyć narzędzi hydraulicznych. Zlikwidowano laboratorium narkotyków w Józefowie pod Warszawą. Służby zatrzymały obywatela Mołdawii, który był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Usłyszał zarzuty i został aresztowany. Policjanci zabezpieczyli też około 20 kg gotowego już mefedronu. Słoweniec Tadej Pogacar 5 raz w karierze wygrał największy wyścig kolarski Tour de France. Tym samym wyrównał rekord największych legend światowego kolarstwa. W tegorocznym wyścigu Słoweniec prowadził nieprzerwanie od 6 etapu.
2: Czas na wiadomości z regionu. Kamil Lewera, zapraszam. Warszawa rozszerzy strefę płatnego parkowania. Zmiany będą wprowadzane w 2 etapach. Od 7 września płatne parkowanie obejmie nowe obszary na osiedlu Odolany na Woli oraz Pradze Południe. Z kolei w połowie maja 2027 roku za parkowanie trzeba będzie zapłacić na Służewcu w Mokotowie i po raz pierwszy w dzielnicy Włochy. W tym ostatnim przypadku kluczowe znaczenie ma bliskość lotniska Chopina. Celem rozszerzenia strefy płatnego parkowania w Warszawie jest zwiększenie rotacji pojazdów i zachęcenie mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej. Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie zidentyfikował odnalezione na warszawskiej łączce szczątki żołnierza niepodległościowego. To Mieczysław Dziemieszkiewicz, pseudonim Rój, mówi zastępca prezesa IPN, doktor habilitowany Karol Polejowski.
3: Był młodym chłopakiem, kiedy został zamordowany przez Sowietów jego brat Roman Dziemieszkiewicz. On w 1945 roku wstąpił do Narodowych Sił Zbrojnych. Najpierw był takim łącznikiem, ale później został dowódcą patrolu pogotowia akcji specjalnej NZW. Jeszcze w pierwszych tygodniach 1951 roku prowadził akcje zbrojne wymierzone w aparat władzy komunistycznej.
2: Ofiarę terroru komunistycznego udało się ustalić za pomocą bardzo zaawansowanych badań genetycznych. Z danych IPN wynika, że na łączce warszawskiej może znajdować się kilka tysięcy szczątków. Dziś nad Warszawą będą przeważały chmury, z których może popadać deszcz. Maksymalnie termometry pokażą w okolicach 21 stopni, a wiatr będzie wiał głównie z kierunku zachodniego.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Za 26 minut 8 rozpoczęliśmy z werwą nowy tydzień, bo to poniedziałek w kalendarzu 27 lipca.
5: Zapraszamy do 9. Ja już się boję przedstawić, dlatego nic nie mówię już.
4: Dobra, to ja tylko powiem, że to już półmetek wakacji, no.
5: Ojejku. No tak, ale przed nami jeszcze mnóstwo czasu na to, żeby wypocząć.

0: Podsumowujemy wydarzenia weekendu, także wydarzenia sportowe. Odbyło się w Grand Prix Formuły 1.
1: O, i podobno był...
0: Na Węgrzech.
1: Podobno się przebrał jakiś premier.
0: Nie, to po pierwsze, poczekaj. To prezydent Czech był.
1: Mhm, i się, a nie premier?
0: No, przebrał. On niby tam był incognito. On tak prywatnie trochę był, ale to nie jest tak, że on się tam schował. On po prostu ma taką pasję. Lubi fotografować wydarzenia sportowe.
1: Akredytację nawet miał. Aparat
0: miał akredytację, a dużo aparatów miał na sobie. No po prostu gdyby nie to, że twarz miał podobną do polityka, to pewnie by ludzie by go nie rozpoznali. A tak zobaczyli, ojej, prezydent Czech fotografuje wyścig Formuły 1.
1: Czyli on był tam incognito, czy nie był incognito w końcu?
0: Ciężko powiedzieć. No wydaje mi się, że on się za bardzo nie ukrywał. Po prostu ma taką pasję. Na przykład w czerwcu brał udział w wyścigu Le Mans. To jest taki 24-godzinny wyścig.
1: Le Mans.
0: I też napstrykał zdjęć. Okazuje się, że w ubiegłym roku przekazał na aukcję album ze swoimi zdjęciami, na aukcję charytatywną. 30 tysięcy euro udało się uzbierać. Fantastyczna
1: no to
0: pasja,
1: brawo, rzeczywiście.
0: Po godzinach. Po godzinach, super. Mamy nadzieję, nie w trakcie godzin.
1: No, warto mieć hobby, bo wtedy człowiek taki jest trochę w życiu bardziej poukładany. W sensie jest czas na pracę i jest czas na relaks.
0: Mhm, ale jednak to ciężko jest, jak tam idziesz i nawet w takim, no nie powiem, że przebraniu, ale w stroju nieformalnym cię wszędzie rozpoznają. O, prezydent idzie.
1: To prawda. Sandra, za chwilę Maria Magdalena, będzie też Roxette z piosenką The Look.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
5: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
6: Tak, i to lepiej niż ja.
7: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
8: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
9: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
10: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
12: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina Turner.

0: She's Got the Look, Roxette na antenie Radia Plus.
1: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
2: I wyruszamy i was zachęcamy też do tego, żeby tam być, gdzie Kasia z Agnieszką spędziły całą sobotę.
0: Splądrować podziemia Dolnego Śląska.
2: A nawet, no nice. Dobrze, to będzie ku temu okazja. Mamy dla was nagrodę, główną nagrodę tygodnia, czyli voucher na weekend dla dwójga osób, czy dla dwóch osób, to zależy kto tam pojedzie. W hotelu Zamku Książ to nagroda finałowa.
0: Ja tylko
2: codziennie
0: powiem,
2: dużo
0: przyznam,
2: upominków.
0: No? Że z okna widziałyśmy zamek. Agnieszka ze swojego pokoju, ja ze swojego, także jest to wyjątkowe miejsce, naprawdę.
2: A teraz jak się tam dostać? Wejdźcie na naszą stronę internetową radioplus.pl albo od razu podziemia.radioplus.pl. Tam jest formularz do zgłoszeń i napiszcie po prostu, dlaczego chcecie odwiedzić to miejsce. Szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. No i kogo zabierzecie na ten wspaniały weekend w Zamku Książ?
0: Zadamy kilka trudnych pytań na antenie po godzinie 8, nie
2: tak,
0: będzie
2: to,
0: tak łatwo.
2: Bo to dopiero początek, jeżeli słuchaliście naszego programu w sobotę, będzie trochę łatwiej, ale będzie kilka pytań konkursowych, bo to jest walka, bitwa z innymi o to, żeby właśnie pojechać na Dolny Śląsk i bawić się tam świetnie przez weekend.
0: Zachęcamy, zajrzyjcie na naszą stronę internetową.
1: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: When Wake Me Up Before You Go Go na antenie Radia Plus.
1: A tobie co się najbardziej podobało tam na tym wyjeździie?
0: Na tym wyjeździe jedzenie mi się bardzo podobało. Nie. Sam no, zamek i okolica jest przepiękny. To jest piękna zieleń, bardzo ładnie wszystko zadbane. To jest naprawdę cudne miejsce, do którego chętnie jeszcze wrócę. Mimo, że już byłam jakiś czas temu jako dzieciak, no to polecam.
1: Ale ja bym się nie wstydził tej pierwszej odpowiedzi, takiej instynktownej, ponieważ po to też jeździmy, żeby lokalnych potraw próbować.
0: To prawda. No i zakupiłam album tego kucharza, bo też fascynujące zdjęcia, cudowny czas, więc no, chyba mnie pochłonął tę książkę po prostu.
1: Czyli jednak kuchnia. Za minutę ósma, za chwilę wiadomości w Radio Plus. Zapraszamy.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie. Skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Kochanie, napiłbym się kawy.
8: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
7: Kaśka. Złotą Wosebę.
8: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
9: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
10: No pięknie. Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
11: O, mechanik idzie.
12: Mamma mia. El compressor. Facciamo subito, si?
13: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem. Ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
14: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
15: To będzie kolejny burzowy dzień, są alerty IMGW. Utrudni PiSowi powrót do władzy, taki będzie skutek rozłamu. Za chwilę wyniki sondażu. Będzie też wycieczka w góry, tłumy turystów w Beskidzie Sądeckim. Minęła ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Burze nad Polską, większość kraju z alertami. IMGW wydało ostrzeżenia dla 10 województw. Zagrzmi mocno popada zwłaszcza nad centralną i wschodnią Polską. Najgorzej ma być na południu Podkarpacia, gdzie obowiązują alerty drugiego stopnia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
16: Intensywnego deszczu można się spodziewać w całym kraju, ale zwłaszcza na wschodzie pojawią się najbardziej intensywne burze. Chodzi m.in. o powiaty krośnieński, leski, przemyski i Bieszczady. Tam podczas burz może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą dochodzić do 90 km na godzinę. Poza tym alerty pierwszego stopnia obejmują m.in. Mazowsze, Podlasie, Warmię i Mazury, Świętokrzyskie, Małopolskie i Lubelszczyznę. Na Pomorzu alarmy wygasną najszybciej, bo jeszcze przed południem, ale nad morzem najchłodniej, od 16 do 18 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach około 20.
15: Upał ma się pojawić od czwartku. Niektóre prognozy wskazują znów niemal 40 stopni na termometrach. Głęboki rozłam w PiS-ie oraz wykluczenie Mateusza Morawieckiego rzucają cień na przyszłość partii. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu, aż 62% badanych uważa, że PiS bez Morawieckiego nie wróci do władzy po najbliższych wyborach. Według wielu ekspertów przed wyborami dojdzie jednak do zbliżenia, a nawet wspólnych list. W ten sposób na pewno nie będzie jednak wyglądać najbliższa przyszłość i to za chwilę będzie widać w Sejmie. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński podkreśla, że mniejsza liczba posłów PiS-u będzie oznaczała dla partii Jarosława Kaczyńskiego utratę części pomieszczeń w Sejmie.
17: Bo to każdy klub w zależności od wielkości ma ten przydział metrażu w Sejmie. To są kwestie przedstawicieli reprezentacji w poszczególnych komisjach sejmowych. To też jest od wielkości klubu w delegacjach parlamentarnych, do różnych zgromadzeń. No tak, to pewnie jakieś tutaj przetasowania nas czekają.
16: Wspólnych list wyborczych z partią Mateusza Morawieckiego nie wykluczają za to politycy PSL-u.
11: Dzisiaj trudno byłoby o tym mówić, ale nie wykluczam, ponieważ uważam, że patrząc, kto jest wokół pana Morawieckiego, to jest ten odłam Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze nazywam Prawa i Sprawiedliwości, z którym da się rozmawiać. To są ludzie, którzy są otwarci na wiele tematów.
16: Przekonuje poseł PSL-u Jarosław Rzepa. Formalnie wykreślenie rozłamowców z PiS-u ma nastąpić jutro. Chodzi o około 40 polityków. Tragiczny wypadek w miejscowości Pożarzyce pod Wrocławiem. Z niewyjaśnionych przyczyn przewrócił się tam ciągnik rolniczy, który przygniótł mężczyznę. Nie udało się go uratować.
18: Na drodze polnej, poza drogą publiczną, ciągnik bez kabiny przewrócił się i przygniótł kierującego. Niestety na miejscu potwierdzono zgon.
16: Mówi nam Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji. Okoliczności wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora.
2: Wiadomości Radia Plus.
16: Tłumy turystów odwiedziły w weekend Beskid Sądecki. Tłoczno było m.in. na szlaku na szczyt Jaworzyny Krynickiej. Można tam wejść na piechotę albo wjechać kolejką.
19: Zadowoleni jesteśmy. Zwiedzamy. Wyjechaliśmy sobie tutaj gondolą.
20: Przyjechaliśmy na szlak, pochodzić troszkę po górach. Jest bardzo fajnie, super tutaj jest, naprawdę.
21: Na wakacje przyjechaliśmy, no i tak zostaliśmy z polecenia tutaj, żeby przyjechać, poglądać. No jest super, super.
22: Jesteśmy z Gdańska. Także kawałek drogi przyjechaliśmy. Bardzo fajnie jest. Pogoda nam dopisała, więc super jest.
16: Przypomnijmy, dziś w górach trzeba będzie uważać na deszcz i burze. Ostrzeżenia obowiązują na południu, wschodzie i północy kraju.
23: A dziś w Warszawie czeka nas pogoda w kratkę. Na niebie będzie trochę słońca i trochę chmur. Miejscami może też popadać deszcz. Maksymalnie termometry pokażą w okolicach 21 stopni, a wiatr będzie wiał głównie z kierunku zachodniego z prędkością 13-15 km na godzinę. Dziś przez cały dzień ciśnienie będzie niskie. W południe barometry pokażą zaledwie 1002 hektopaskale.
2: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
0: To już za chwilę kolejna szansa. Pierwsza szansa dzisiaj, żeby błysnąć troszeczkę wiedzą, a potem móc zagłębić się w różne fajne miejsca na Dolnym Śląsku.
1: Czyli niektóre tajemnice za chwilę odkryjemy.
0: Tak jest. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: I Tomek Waloszczyk, to poniedziałek, już 5 minut po godzinie 8.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: I pierwszą tajemnicę zdradzamy. Z nami Patrycja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, żeby tu się dostać na antenę naszą, trzeba było napisać, dlaczego Dolny Śląsk, dlaczego akurat tam chcesz pojechać.
2: A więc tak, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, to jestem z nim tak dosyć mocno związana, bo gdy miałam około 13-14 lat, to pierwszy raz wybrałam się do Kudowy Zdrój, do sanatorium. Mhm. I tam właśnie poznałam te pierwsze osoby, z którymi się zaprzyjaźniłam, odkrywałam właśnie Dolny Śląsk i spędziłam tam naprawdę bardzo cudowny czas. I z kolei tak też spędziłam kolejne wakacje i mimo, że było to właśnie to uzdrowisko i ten szpital i trochę się stresowałam, jednak poznałam tam bardzo dużo cudownych przyjaciół i po prostu miałam bardzo fajny, spędzony czas, bawiłam się cudownie.
3: To tak podróż z nutą nostalgii będzie, tak? Czyli powrót tak. W tamte miejsca. Super.
1: A twoja mama zna trochę ten region, czy chcesz jej pokazać właśnie?
2: Chcę też trochę jej pokazać, no i moja mama, pamiętam, że odwiedzała mnie tam kilka razy, jak byłam i też bardzo jej się podobał Park Narodowy Gór Stołowych, w ogóle cudownie było, byłyśmy w nim zakochane i zwłaszcza, że chciałyśmy zwiedzić ten Dolny Śląsk trochę bardziej, a nie miałyśmy w ogóle czasu na to, bo jednak no, musiałam się skupić też trochę na szkole, na przykład w tym roku właśnie skończyłam technikum, więc no, miałam trochę przed sobą.
1: No dobrze, to sytuacja wygląda tak, że codziennie inny słuchacz bierze udział w naszym konkursie. Jest pięć pytań. Ci, którzy zdobędą najwięcej punktów, pojadą do Zamku Ksiąg. Znaczy, jeżeli będzie remis, to zrobimy taką małą dogrywkę. A zabawa polega na tym, że za chwilę pięć pytań, trzy sekundy na odpowiedź, ale to o tyle będzie łatwo, że odpowiedź to będzie tak albo nie.
3: I nagroda z zaproszeniami w wybrane miejsca też będzie, także proszę się nie martwić. To co, zaczynamy?
2: Super. Zaczynamy.
1: No dobrze, to pierwsze pytanie. Żeby wziąć udział w konkursie zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi, trzeba zebrać 12 pieczątek? Tak lub nie?
2: Tak.
1: Ale po czasie. Odpowiedź nie. Ponieważ trzeba zebrać 15 pieczątek. Ale gramy dalej, jeszcze 4 pytania przed nami. Pamiętaj, że 3 sekundy są. I odpowiedź tak lub nie. Drugie pytanie. Czy podziemne miasto Osówka znajduje się w Głuszycy?
2: Tak.
1: Tak. Tak.
3: Dobra, pierwszy odpowiedź.
1: Punkt na punkcie Patrycji. Na koncie Patrycji. Dobra. Kolejne pytanie. Skupmy się. Czy sztolnie pod Zamkiem Ksiąg były budowane w ramach projektu RIZE?
2: Nie.
1: Były.
3: Tak, akurat tak.
1: Projekt RIZE, dobra. Ale jeszcze dwa pytania przed nami. Słuchaj dokładnie. Czy Hieronim Bonaparte zdobył twierdzę Srebrna Góra?
2: Tak.
1: Nie zdobył. Tam trwały walki, ale zostały przerwane zawieszeniem broni.
3: Nie została zdobyta.
1: Tak, i pokojem w Tylży w 1807 roku.
3: Warto się tam wybrać, zobaczyć już wszystko. Cała historia będzie znana wtedy doskonale.
1: I jeszcze jedno pytanie. Czy kopalnia Złota Aurelia znajduje się w Złotym Stoku?
2: Tak.
1: Nie w Złotoryi. Zresztą Złotoryja kojarzy nam się ze złotem.
3: Trudne pytania, ja też o tym wiem, bo ten teren Dolnego Śląska jest przeogromny, atrakcji mnóstwo i można się troszeczkę w tym wszystkim pogubić, ale myślę, że przez ten cały tydzień uda nam się przybliżyć to miejsce i wtedy będzie dużo, dużo więcej
1: Patrycja,
3: wiadomo.
1: Sytuacja jest taka, że masz jeden punkt, nie traćmy nadziei, jeszcze czworo uczestników będzie. Voucher na weekend dla dwojga w hotelu Zamku Ksiąg w Grze, natomiast i tak dzisiaj dostajesz już od razu pakiet wejściówek do wybranych atrakcji tam na Szlaku Tajemniczych Podziemi.
3: I kopalnia Aurelia też będzie.
1: I dorzucamy upominki od Radia Plus.
3: Dziękujemy.
2: Super, dziękuję bardzo.
3: Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. I mamę proszę zabrać w te atrakcje koniecznie i pokazać, i pozwiedzać, i pooddychać dolnośląskim powietrzem. 17,5 minuty po 8, proszę nie wzdychać.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus. Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców.

0: Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
6: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
5: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
6: No i tanio.
5: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
7: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
11: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus Warszawa.

0: I Should Be So Lucky to Kaylee Minogue na antenie Radia Plus. 28 minut po godzinie 8.
1: Ja co napisał, ale ekipa chętnie bym dołączył. Mówię o ekipie waszej, dziewczęcej wyprawie do Zamku Książ.
0: Fajnie by było, oczywiście, że tak. Zapraszamy następnym razem. No może bez nas, ale miejsce warte odwiedzenia. Cały Dolny Śląsk do splądrowania.
1: Ale mamy w planie jeszcze kilka podróży, więc gdzieś tam z wami, słuchaczami, na pewno na szlaku się znajdziemy. Pewnie dużo osób przyszło pogadać po prostu.
0: W ogóle bardzo dużo ludzi
1: z radia.
0: Od samego rana, od 9:00 przychodzi, żeby zwiedzać zamek. To jest niesamowite. Spotkałam pana z Wielkopolski, który o 2:00 w nocy wsiadł na rower, żeby przyjechać.
1: Co ty?
0: No powiem ci, no. Pytałam, ile zjadł tabliczek czekolady po drodze, bo to jednak energetyczne, że tak powiem, jest.
1: I ile ich zjadł?
0: Mówił coś o batonach energetycznych, o 2 tabliczkach czekolady i tak dalej, i tak dalej. Po czym wsiadł na rower i powiedział, że wraca.
1: To go kosztowała ta wyprawa, bo o cenach czekolady powiemy za kilka minut. Ale teraz przedstawiamy i zapraszamy wiadomości i prognoza pogody też będzie.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
8: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef Zonda Krypto może zostać świadkiem koronnym. Jak podaje Rzeczpospolita, Przemysław Kral w jednym z państw Zatoki Perskiej spotkał się z prokuratorem Markiem Wełną. Według gazety spotkanie miało rozpocząć negocjacje z szefem Zonda Krypto, by ten poszedł na współpracę z prokuraturą i w zamian za status świadka koronnego ujawnił całą prawdę o kryptogiełdzie. Ostrzeżenia przed burzami w 10 województwach. Niebezpiecznie będzie we wschodniej i południowej części kraju. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, gradem i wiatrem wiejącym w porywach do 80 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać do 19:00. Dziś ostatni mecz pierwszej kolejki Ekstraklasy. Jako ostatni sezon rozpoczną piłkarze Zagłębia Lubin i Piasta Gliwice.
9: Mamy rywalizację w zespole, zdrowie dopisuje prawie wszystkim i z tego się cieszymy. Dobrze, że się liga zaczyna.
8: Mówi trener Zagłębia Leszek Ojrzyński. Pierwszy gwizdek o 19:00.
10: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z Warszawy i okolic. Policjanci z Otwocka wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych. W ręce mundurowych wpadł 25-letni obywatel Mołdawii, który był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Laboratorium było w pełni profesjonalne i było przeznaczone do produkcji mefedronu. W pomieszczeniach znajdował się reaktor, mieszadła, grzałki oraz zaawansowany system wentylacji. Ujawniono także odzież ochronną, w tym specjalne kombinezony i maski. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli około 20 kg gotowego już mefedronu, a także około 10 kg substancji w fazie krystalizacji. Zatrzymany 25-latek usłyszał zarzuty wytwarzania oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Warszawski Żoliborz ma nowe miejsce kultury. Po niemal 2 latach prac budowlanych zakończono remont dawnej kotłowni. Aktualnie trwa wyposażanie kina Tęcza, które będzie siedzibą Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. Otwarcie zaplanowano na listopad tego roku. Kino Tęcza będzie miejscem pokazów filmowych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Będzie dokładnie tak, jak wyobrażali sobie tę przestrzeń jej założyciele jeszcze przed II wojną światową. Dziś nad Warszawą zobaczymy trochę słońca i trochę chmury, z których miejscami może popadać deszcz. Wiatr będzie wiał głównie z kierunku zachodniego z prędkością 15 km na godzinę. Ciśnienie przez cały dzień będzie niskie. W południe barometry pokażą 1002 hektopaskale.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Monday, poniedziałek i teraz Culture Club w antenie Radia Plus.
0: Masz tam szklankę dźwiękową, czy co?
1: Ding dong.
0: Posłuchaj, Stanisław. No dobrze, dzień dobry. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszyk.
0: A zapraszamy.
1: Mam.

0: Uwaga, ja o tej czekoladzie chciałem powiedzieć i o cenach.
1: Proszę bardzo.
0: Kakao. Kontrakty terminowe wyceniane są na 5327 dolarów za tonę metryczną, co oznacza spadek o 34%. Hmm. Więc to niby tanieje, ale niestety problem jest taki, że kontrakty terminowe są długoterminowe. Czyli ci, co kupowali, to na zapas już nakupili tego kakao, przynajmniej sobie za tę cenę wcześniejszą już tam zapewnili surowiec, a to, że spada teraz, to się przełoży na nasze tabliczki czekolady za czas jakiś dopiero, to nie teraz.
1: Będzie drożej.
0: Jest drogo, a nie spadnie szybko, dopiero za jakiś czas. Bo jak czytam...
1: To już się czasy zmieniły, kiedy za 2 złote można było tabliczkę kupić taką.
0: Gdzie tabliczkę? Teraz za 2 złote może gdzieś kupisz, ale to słabe będzie bardzo, takie niedobre.
1: Podrabiane znaczy się.
0: Tak. Podobno to się wiąże wszystko ceny kakao z niepewnością na rynkach i czekolady, bo ja pamiętam, kiedyś siedziałem w takim samolocie, a ja lubię słodycze.
1: I
0: od razu sobie rozpakowałem i tak jem tę czekoladę, a obok mnie siedział też taki Polak, bo za granicą był i mówi, no ja też się stresuję. Stresuję, jak latam.
1: No właśnie.
0: A ja się w ogóle nie stresowałem.
1: Ale czekolada to też uspokajacz, jak najbardziej. Za 17
0: uspokajamy, będzie taniej, ale nie teraz jeszcze.
1: Za 17 minut 9, za chwilę na naszej antenie Strong Enough Share będzie ABBA, Take a Chance on Me. A my z wami do 9, zapraszamy.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kg na osobę, a polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie złoty 29. Kaufland.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: Czym pachnie dobry poranek?
13: Świeżo zaparzoną kawą Woseba.
12: Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Po reklamie.

0: Ale wrócimy jutro. We wtorek. Tak, to już wszystko w poranku Radia Plus. Agnieszka Morawska za chwilę po godzinie 9 z przebojami, z nutą nostalgii zostanie.
1: I te podziemne korytarze dalej będą z nami. Zapraszamy serdecznie. Wracamy jutro po godzinie 6. Udanego dnia, ba, całego weekendu z Radiem Plus. Nieustająco życzymy.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Wymiana ciosów na prawicy to po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. 5 osób rannych po wypadku w Świętokrzyskiem, wśród nich 3-letnie dziecko. Odwiedzimy też Łódź, gdzie powstała kuchnia społeczna. Jest 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie ustaje mocna wymiana ciosów na prawicę. Jacek Kurski uderza w Mateusza Morawieckiego. Współpracownicy byłego premiera odpowiadają. Wszystko po piątkowym rozłamie w partii. Finałem mają być zakazy medialnych aktywności ze strony szefa PiSu. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Mocny atak nastąpił z nieoczywistego kierunku, bo od dawna niewidzianego polityka PiS Jacka Kurskiego w telewizji Republika. Ten zaatakował Mateusza Morawieckiego.
3: Morawieckiego należało się pozbyć dużo wcześniej.
4: To jest dużo wcześniej.
2: Na te słowa szybko zareagowali politycy z otoczenia byłego premiera, m.in. Łukasz Schreiber, który napisał, że część nadgorliwych intrygantów rzuciła się z kłamliwą opowieścią do mediów. Do sprawy żartobliwie odniósł się sam Mateusz Morawiecki, pisząc, że profilaktycznie wyjaśnia, iż nie ma też nic wspólnego z podyktowaniem rzutu karnego dla Austrii w meczu Polska-Austria przez Howarda Webba. To przypomnienie najbardziej znienawidzonego przez polskich kibiców sędziego piłkarskiego sprzed lat.
1: A Jacek Kurski za swoje słowa według ustaleń dziennikarzy ma dostać zakaz medialnych aktywności od Jarosława Kaczyńskiego. 5 osób w ciężkim stanie przebywa w szpitalu, wśród nich jest 3-letnie dziecko. To po dramatycznym wypadku na Krajowej 78 w Kliszowie w Świętokrzyskiem. Zderzyły się tam dwie osobówki i dostawczak. Pojazdami podróżowało łącznie 9 osób. W najbardziej uszkodzonym aucie podróżowało dziecko, które trafiło do szpitala na pokładzie śmigłowca.
5: Jedna osoba była uwięziona w pojeździe, pozostałe wyszły z samochodów przed przybyciem służb.
1: Mówi Marcin Żarek ze Straży Pożarnej w Pińczowie. Dokładne przyczyny wypadku ustala teraz policja. Instytut Pamięci Narodowej apeluje do krewnych ofiar Wołynia o pomoc w identyfikacji szczątków. Poszukiwani są krewni ofiar z 1943 roku z Woli Ostrowieckiej i Ostrówek. Jak zapewnia ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, pobranie materiału jest bezbolesne.
6: To badanie z naszej strony polega na tym, że ten materiał genetyczny pobiera się z wewnętrznej części policzka, z jednej i z drugiej strony. Samo pobranie trwa 2 minuty. Wypełniamy też szereg dokumentów, rozmawiamy o ofierze. I co ważne, ten materiał genetyczny jest u nas przechowywany jako poufny, jest chroniony ustawą o przetwarzaniu danych osobowych.
1: Więcej informacji na stronie Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Łodzi przy ulicy Kostki powstała kuchnia społeczna. Mogą tu przychodzić i przygotowywać sobie posiłki, m.in. osoby w kryzysie bezdomności.
7: Świetnie wyposażona kuchnia, klimatycznie, fajnie, niby wielka przestrzeń, ale tak ciepło i domowo. Każdy tu może przyjść i sobie ugotować.
8: Każdy, kto potrzebuje, każdy, kto nie ma gdzie ugotować, może przyjść i przygotować sobie posiłek. Michał Bogusławski, prezes zarządu Stowarzyszenia Szczyt to dobra. Każdy, kto potrzebuje chwili w miejscu, gdzie może poczuć się bezpiecznie, gdzie może poczuć, że ma sprawczość nad tym, co robi, może tutaj przyjść, skorzystać z wsparcia, ale nie tylko w postaci przygotowania posiłku, również w postaci czytania książki, spotkania ze specjalistami, porozmawiania z naszym streetworkerem. Więc ta przestrzeń jest dla każdego, kto czegoś takiego potrzebuje, w szczególności dla osób w kryzysie bezdomności.
1: Na miejscu była nasza reporterka Elżbieta Piotrowska. Kuchnia jest otwarta od poniedziałku do piątku, od 9 do 15.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Jeśli o kochanie chodzi, o to dzisiaj 27 dzień lipca, między innymi Dzień Samotnych. Tylko chciałam zaznaczyć, że w Radiu Plus nigdy nie jesteście samotni. Z nami zawsze jest raźnie. A ktoś może z nami, ze mną i z Kasią Kozimor, zwiedzał szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. Przypominam, że pod naszym patronatem odbywa się konkurs zdobywcy szlaków tajemniczych podziemi. My o tym konkursie będziemy mówić i oprócz tego mamy także swój konkurs do zdobycia. Jest weekend w hotelowym zamku Książ. Na stronie internetowej radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz. Proszę go wypełnić, odpowiedzieć na pytanie, a później czekać na telefon. Dzisiaj już od Kasi i Tomka odebrała Patrycja i kto będzie to jutro, to się przekonamy. Może to właśnie wy. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie.

0: Park, Aleja Krakowska 61.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
5: Po reklamie.

Urszula i Malinowy Król w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a lato w pełni maliny coraz smaczniejsze. Czasami tak się mówi, że jeżeli coś jest dobre, to jest malinowe, miód malina. Niekiedy to możemy powiedzieć też, że taka malinowa wiadomość przyszła do nas z Gdyni. A to dlatego, że modernistyczne centrum Gdyni zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo Gdynia na to zasługiwała i pani modernizmu z pewnością podzielają te opinie. I to też jest dobra wiadomość dla tych, którzy czekają na turystów, bo samo wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO może oznaczać, że tych turystów, którzy zwiedzają właśnie śladem UNESCO, może pojawić się w Gdyni więcej. Czy na Was też taka informacja o tym, że jakiś obiekt został wpisany na listę UNESCO działa i macie ochotę go odwiedzić? Czy to jest tak zupełnie przy okazji? Jeżeli macie ochotę, podzielcie się tym. Every Breath You Take i The Police teraz w Radiu Plus.

0: Cause You Are Yankee, CC Catch w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a jak lato, to moc owoców i warzyw. A gdybyśmy tak chcieli to wszystko zatrzymać na zimę, gdy zima będzie mroźna i na przykład bardzo, albo też deszczowa, szara, jesień, to wtedy otwieramy sobie taki słoiczek z tym, co latem udało nam się w nim zatrzymać. I pytanie, co to jest? Czy robicie w ogóle przetwory? Czy to już nie jest coś, co wam jest potrzebne? 691-141-141 SMS-owy numer dla was. O przetwory dzisiaj pytam, o to, jak zatrzymać lato w słoiku i czy może macie jakiś taki przetworowy hit, który w waszym domu króluje być może już od kilku lat, albo jest jakaś nowość, którą wprowadzacie w tym roku i nie zdążyła na przykład doczekać do zimy albo jesieni, bo już to wszystko zjedliście, tak było pyszne. 691-141-141 SMS-owy numer dla was, a do oddania mam dzisiaj coś, co przyda się nie tylko na plaży, ale też w ogródku i w ogóle gdziekolwiek pójdziecie, gdzie trzeba będzie się wytrzeć. Ręcznik plażowy od Radia Plus. Czeka na nowego właściciela.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
6: No i z darmową dostawą do sklepu.
7: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
12: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Odkryjemy miłość nieznaną i Alicja Majewska w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a my będziemy odkrywać, co wydarzyło się w kraju i na świecie. To już za chwilę, 3 minuty do 10. Wiadomości za moment.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Pomóc mają polscy strażacy. Hiszpania i Francja walczą z potężnymi pożarami. Kupował mikrokawalerki na wynajem. Dziś pisze o nich ustawę. Medialne doniesienia o Ireneuszu Rasiu. Rywalizacja polegała na odszukaniu próbki zapachowej. Będzie też o zawodach, w których liczył się psi nos. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramatyczna walka z żywiołem na południowym zachodzie Europy. Francja i Hiszpania walczą z ogniem, pomóc mają polscy strażacy. We Francji pożary strawiły już ponad 22 tysiące hektarów lasów, ewakuowano ponad 140 tysięcy osób. Francuski premier zapowiedział wysłanie dodatkowych 500 żołnierzy do wsparcia strażaków. Tymczasem w Hiszpanii ewakuowano lub objęto nakazem pozostania w domach ponad 170 tysięcy osób.
2: W Hiszpanii najtrudniejsza sytuacja jest w centrum kraju, między innymi w rejonie Madrytu oraz w Kastylii-La Manche, gdzie spłonęło już ponad 80 tysięcy hektarów lasów i nieużytków. We Francji tylko wczoraj rannych zostało 9 strażaków, a od początku pożarów łącznie ucierpiało 84 mundurowych. Dobra wiadomość jest taka, że sytuacja zaczyna się stabilizować, ale nadal ogień pochłonął 3600 hektarów wczoraj i taki sam obszar dziś. Mówi Gilles Clavrel, prefekt dystryktu Landy. A jeszcze dziś pożarami na specjalnym posiedzeniu ma się zająć francuski rząd. Polska Państwowa Straż Pożarna poinformowała z kolei, że gotowi do wyjazdu są strażacy z polskich jednostek w ramach Europejskiego Mechanizmu Pomocy.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Wiceminister Ireneusz Raś kupował mikrokawalerki na wynajem. Dziś pisze o nich ustawę, donosi portal many.pl. Wiceminister Sportu i Turystyki odpowiada za przygotowanie projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Sam polityk nie dostrzega jednak konfliktu interesów. Jak informuje portal, Raś kupił w 2020 3 mikrokawalerki w łódzkiej kamienicy. Wiceminister zapewnia, że lokale nie były wykorzystywane do najmu krótkoterminowego. Dodał też, że nie informował premiera oraz ministra sportu o tym, że posiadał te nieruchomości. Zawiniły najpewniej gazy z kanalizacji sanitarnej. Strażacy ustalili przyczynę podtrucia 5 pracowników lokalu gastronomicznego przy ulicy Staszica w Zamościu. Służby interweniowały tam wczoraj po południu.
3: Najprawdopodobniej pracownicy przebywający w pomieszczeniu kuchennym w kondygnacji podziemnej zostali podtruci gazami z kanalizacji. W tym dniu przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej dokonywało czyszczenia kanalizacji na pobliskiej ulicy.
1: Mówi Marcin Żulewski z Zamojskiej Straży Pożarnej. Ratownicy udzielili pomocy poszkodowanym, po czym przewieziono ich do szpitala. Strażacy przeszukali lokal i zbadali stężenie toksycznych gazów we wnętrzu budynku. W momencie pomiarów żadne normy nie były przekroczone. W wiadomościach utrudnienia na Krajowej 20 na Pomorzu. To po zderzeniu ciężarówki z busem w miejscowości Pasieka. Ranna została jedna osoba. Trasa może być zablokowana jeszcze przez godzinę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Liczył się przede wszystkim psi nos. W Lubsku w Lubuskiem odbyły się zawody nosworkowy zawrót głowy. Czworonogi wraz z przewodnikami rywalizowały w wyszukiwaniu ukrytych próbek zapachowych.
4: To jest trudne, bo tak naprawdę nosework wymaga dużej obserwacji psa. I przede wszystkim wydaje mi się, że patrzeć na to, jak pies się zachowuje, i iść za psem. I dobre smaczki, tak.
1: Uczestnicy musieli sprawdzić się m.in. w odnalezieniu próbek zapachowych w pomieszczeniu, terenie czy w pojeździe.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: Prawie 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska, dzień dobry. I Will Always Love You i Whitney Houston na początek tej godziny.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Belinda Carlisle, Live a Light On w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, a lato w Teksasie, dokładnie w miejscowości The Woodlands, brzmi jak szczekanie psa. Miejscowi strażacy każdego roku dostają, latem szczególnie, dostają mnóstwo zgłoszeń od zaniepokojonych mieszkańców, którzy twierdzą, że po deszczu ze studzienek kanalizacyjnych wydobywa się dźwięk szczekania psu i najpewniej zwierzęta utknęły w kanałach i potrzebna jest im pomoc. Jednak okazuje się, że to nie psiaki, a żaby, które nie potrzebują naszej pomocy. Dokładnie chodzi o rzekotki zielone, które w okresie godowym wewnątrz systemu kanalizacyjnego, gdzie tunele wzmacniają dźwięk, wydają właśnie takie odgłosy z siebie, które przypominają szczekanie psa. I funkcjonariusze mają przez to mnóstwo pracy, bo tych zgłoszeń jest naprawdę dużo, więc radzą mieszkańcom, żeby zanim zadzwonią do straży pożarnej, która mogłaby być w tym momencie zaangażowana w taką poważną akcję, zamiast sprawdzać, czy psiak nie utknął w kanałach, żeby przeprowadzić taki test. Trzeba więc nachylić się nad studzienką kanalizacyjną i zaszczekać. Jeśli usłyszymy odpowiedź, to znaczy, że to rzekotki i nie potrzebują pomocy. Właśnie sobie tylko wyobraziłam taką sytuację, zamiast kumkania, szczekania nad kanałem, nad studzienką kanalizacyjną i nasłuchiwania tego, co tam mamy w odpowiedzi. 21 minut po 10 teraz na zegarze, a ja przypominam, że dziś pytam o przetwory tegoroczne. Czy już udało Wam się trochę lata w słoiku zamknąć?
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: No i co się tak młody zawiesiłeś?
4: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
3: No to co tak siedzisz? Leć do Brikomana.
4: No ale
3: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru.
5: Letni remont? Tylko w Brikomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
10: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
11: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
13: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
16: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
17: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

Harry Nilsson i Without You w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, a jak lato, to i moc warzyw i owoców, takiego bogactwa, które możemy znaleźć na straganach, a być może też właśnie na swojej działce, na swoim polu, w ogródku, w ogrodzie. Chodzi o to, żeby zatrzymać na trochę to, co teraz jest, żeby później można było się cieszyć. Wyobraźcie sobie taki zimowy dzień, poranek, niedzielny, sobotni, gdy za oknem biało jeszcze, my otwieramy słoiczek dżemu, na przykład czereśniowego albo wiśniowego, do tego mamy świeżą chałkę, masło i taki poranek od razu przyjemniej się rozpoczyna, ale teraz właśnie jest pora na to, żeby te przetwory robić. I pytam o to, co u Was w tym roku się w słoikach już pojawiło, albo co planujecie do tych słoików włożyć. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was. Sporo już tych wiadomości się pojawiło, między innymi czosnek w occie, albo także kompoty różnego rodzaju. Co jeszcze? 691-141-141, przypominam, SMS-owy numer do oddania. Mam dzisiaj ręcznik plażowy Radia Plus. Life is life i Opus teraz.

0: Bonnie Tyler w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a jak lato to i wyjazdy. Przypominamy, że Radio Plus objęło patronatem piątą edycję konkursu Zdobywca Szlaków Tajemniczych w Podziemi. Razem z Kasią Kozimor w sobotę te szlaki próbowałyśmy Wam przybliżyć. My i nasi goście. Na Szlaku Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska jest 15 miejsc, które trzeba odwiedzić, zebrać pieczątki, nagrać do tego jeszcze jakiś film dotyczący tych atrakcji. No i potem można zdobywać taki tytuł. Odsyłam na stronę internetową szlakpodziemi.pl, ale też przypominam, że w związku z tym u nas na antenie Radio Plus także jest konkurs, a do zdobycia jest weekend w hotelu Zamku Książ. Do tego są wejściówki. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcesz zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzesz na weekend do Zamku Książ. I ten formularz czeka na Was na naszej stronie internetowej radioplus.pl. Po wypełnieniu proszę czekać na telefon. Dzisiaj już był ten telefon od Kasi i Tomka, jutro ode mnie. Później jeszcze tylko trzeba odpowiedzieć na 5 pytań i dać sobie szansę na to, żeby dostać w grze w piątek finał.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
8: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

0: Just Another Day i John Secada na koniec 10.11 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa. Radio Plus.
1: Burze z intensywnymi opadami deszczu, alerty IMGW dla 10 województw. Uwaga, kierowcy na jedynce i A4 są spore utrudnienia w ruchu. Sławko Vincic zakończył karierę, sędziował m.in. finał mundialu, ale też ostatni mecz Polski ze Szwecją. Jest 11, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Temperatura w dół, zagrożenie burzowe rośnie. Są alerty drugiego stopnia, ponad pół Polski z ostrzeżeniami. W najbliższych godzinach niebezpiecznie będzie w 10 województwach. To pas od warmińsko-mazurskiego przez centrum aż po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Tam już przechodzą intensywne nawałnice. W powiatach m.in. Sanockim, Krośnieńskim, Leskim i w Bieszczadach mamy alerty drugiego stopnia. Poprawia się za to sytuacja w północno-zachodniej Polsce, gdzie w ostatnich godzinach strażacy mieli sporo pracy. To po opadach deszczu i silnym wietrze. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
2: Wszystkie te zgłoszenia dotyczyły usuwania złamanych konarów i gałęzi drzew, które stwarzały niebezpieczeństwo na drogach lub ścieżkach rowerowych.
1: Mówił nam Dariusz Szacht z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. W północnej części województwa zachodniopomorskiego obowiązują alerty hydrologiczne przed gwałtownym wzrostem stanów wody. Utrudnienia na jedynce w kierunku Łodzi. W Ludwinowie koło Włocławka osobówka uderzyła w barierę. Zablokowane są dwa pasy ruchu. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. A problemy też na A4. W pobliżu węzła Bielany Wrocławskie zderzyło się 6 pojazdów. Tam utrudnienia w stronę Legnicy mogą potrwać jeszcze nawet 3 godziny. Z kolei na Lubelszczyźnie kierowcy będą musieli uważać od dziś na S12. Rozpoczyna się remont nawierzchni na odcinku od Lublina do Piask. O szczegółach Jacek Werner.
3: To jedna z najbardziej obciążonych tras na wschód od Lublina. Na wspólnym odcinku S12 i 17 dziennie przejeżdża nawet 35 tysięcy pojazdów. Prace rozpoczną się na wysokości Wierzchowisk, gdzie pojawia się już nowe oznakowanie. Jezdnia w kierunku Chełma i Zamościa będzie zwężona do jednego pasa. Będzie też ograniczenie prędkości do 80. Prace obejmą 3 km fragment jezdni, a w następnych etapach przeniosą się na dalsze części.
1: Prace na całym 15-kilometrowym odcinku mają potrwać do końca roku. Uwaga na kleszcze w Tatrach. Pojawiają się tam coraz częściej i są zagrożeniem zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt.
4: Jest na pewno ich coraz więcej, a przyczyna prawdopodobnie tkwi w ociepleniu. No wystarczy ten jeden stopień temperatury, żeby się podniosła średnia krajowa, a to znacznie wpływa na zmiany granic występowania kleszczy. Jak to była bariera termiczna, to ten jeden stopień podnosi tą barierę termiczną wyżej.
1: Mówi Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kleszcze najczęściej przesiadują na krzewach i w trawach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sławko Vincic zakończył karierę. To słoweński sędzia, który w tym roku prowadził m.in. finał Mistrzostw Świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. Polscy kibice pamiętają go z sędziowania finału baraży do mundialu, w którym Szwecja pokonała Polskę 3-2.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
5: 3 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Hands up. Yotowan. Na początek tej godziny.

0: Everywhere i Fleetwood Mac w Radiu Plus Lata z notą nostalgii. 19 minut po 11 teraz na zegarze, a w wiadomościach u Was przepysznie, bo pojawia się nie tylko lato zamknięte w słoiku, ale także i wiosna, bo syropy z mniszka lekarskiego się także w tych wiadomościach przebijają. Jest mnóstwo syropów z bzu czarnego, z kwiatów czarnego bzu, ale są też ogórki i kiszonki wszelakie, między innymi bób kiszony. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was, a ja pytam o to, co zamykacie w słoiku latem, żeby cieszyć się tym jesienią. Jeszcze 5 minut czekam na wiadomości, a do zdobycia jest ręcznik plażowy od Radio Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy

0: Mazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
5: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
4: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.

0: łącznie minimum 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama!
6: Teoria
4: i praktyka.
6: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
4: Trawnik, kwiaty?
6: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
7: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: tu kabaret ani mrumru.
1: Są wakacje, słońce grzeje jak huta, a to Radio Plus. Lato i nostalginuta.

0: Son of Jamaica i Goomba i Dance Band w Radiu Plus. Lato z notą nostalgia. Co tam Jamajka? My w Polsce mamy teraz prawdziwe, znaczy właściwie dzisiaj to lato przypomina trochę jesień, ale już od jutra i do weekendu będzie coraz cieplej, ale przede wszystkim na straganach mamy przepyszne warzywa i owoce, takie, które tylko u nas są czasami dostępne, bo chyba na Jamajce raczej agrestu nie znajdziemy, a agrest można wrzucić do słoika razem z innymi rzeczami, innymi warzywami, innymi owocami i przyprawami. I to robi między innymi Alina. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Alino, napisałaś o tym, że u ciebie, jeżeli chodzi o to zamykanie lata w słoiku, to dżem brzoskwiniowy z płatkami lawendy, dżem z czarnej porzeczki z amaretto i dżem z agrestu z limoncello i miętą. Brzmi to przepysznie.
1: Tak.
0: To są jest twoje pomysły?
1: Tak, to są, trochę inspirowałam się tym, co znalazłam w internecie oczywiście, bo tak sama z głowy nie, ale ja bardzo lubię eksperymentować, dlatego stwierdziłam, że spróbuję, nie zrobię takich zwykłych dżemów, które można kupić na półce w sklepie, znaleźć w sklepie, tylko postanowiłam, że coś sobie popróbuję i rzeczywiście muszę powiedzieć, wyszły rewelacyjnie. Szkoda, że nie mogę wam zaprezentować tych smaków.
0: Uwierz mi, ja też bardzo żałuję teraz, że tego nie mogę spróbować. Ale Alino, dla ciebie prezent, ręcznik plażowy od Radia Plus. I czy zdarza ci się na plażę pójść z takim słoikiem dżemu właśnie, żeby to lato trochę jeszcze bardziej podkręcić?
1: Jeszcze nie próbowałam, ale kto wie, to jest świetny plan.
0: Prawda? Zresztą nad wodą wszystko smakuje inaczej. Więc
1: oczywiście.
0: Tak, prezent dla ciebie, jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Oczywiście, pozdrawiam moją całą rodzinkę, szczególnie córkę Zuzię, która z reguły mieszka w Szwecji, a teraz jest w Polsce i pewnie zabierze parę słoików ze sobą do domu.
0: Ach, i dom, i w Szwecji, i też, chociaż w Szwecji też są te dżemy takie podobne trochę do tych naszych, bo też jeśli chodzi o przetwory, to Szwedzi lubią, ale no nic nie smakuje tak dobrze jak to z domu.
1: O, nie, jak dżem od mamy, to nie. To tak. Nie ma nic lepszego.
0: Jak myślę dżem, to też myślę o mamie. Wszystkiego dobrego dla was.
1: Do wzajemnie, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Madonna, don't cry for me, Argentina. Teraz w Radio Plus.

0: I know there's something going on i Frida w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii, na zegarze już tylko 16 minut do południa i do 12 jeszcze między innymi Meet Your If I Was w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
4: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
5: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.

0: If I Was Immature w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Na zegarze tylko 3 minuty do 12:00. Za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta, którą będę miała dzisiaj przyjemność współprowadzić z Markiem Sierowskim. Słyszymy się za chwilę.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Ropa mocno tanieje, to jednak nie przekłada się na ceny w Polsce. Będzie też o symulatorze lotu paralotnią. Można z niego korzystać w Muzeum Lotnictwa Polskiego. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA. To nieoficjalne ustalenia polskiej agencji prasowej. Były minister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W USA przebywa od maja, kiedy wyjechał z Węgier. Ropa mocno tanieje, ale zmiany na pylonach szybko nie zobaczymy. USA i Iran wstrzymały wzajemne ataki, ale transport przez strategiczne cieśniny nadal jest mocno ograniczony. Ropa Brent potaniała o prawie 5% i jest wyceniana na około 92 dolarów. Za baryłkę. Powodem przeceny jest przerwa w działaniach wojennych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: USA i Iran od dwóch dni nie przeprowadziły nowych ataków. Teheran przekazał, że wstrzymał działania, bo Amerykanie przestali bombardować jego terytorium. Analitycy ostrzegają, że sytuacja może szybko się zmienić, jeśli zawieszenie broni okaże się tylko chwilowe.
3: Spodziewamy się wzrostu cen w okolice 8 zł. Im wcześniej zatankujemy, tym mamy większą szansę, że unikniemy kolejnej podwyżki, która się naprawdę wydaje nie do uniknięcia.
2: Mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex. Wszystko przez to, że ruch statków w Zatoce Perskiej wciąż jest bardzo ograniczony. W niedzielę przez cieśninę Ormus przepłynęło tylko 8 jednostek, głównie mniejszych tankowców i statków towarowych. A bez drożnej cieśniny taniego paliwa po prostu nie będzie.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Już 3 ofiary śmiertelne. To po strzelaninie w Seattle w stanie Waszyngton. Ranne są co najmniej 4 osoby, w tym dziecko. Napastnicy otworzyli ogień w trakcie festiwalu kulinarnego. 2 osoby zginęły na miejscu. Trzecia zmarła w szpitalu. Policja zatrzymała jedną osobę, druga nadal pozostaje na wolności. Na razie nie wiadomo, jaki był ich motyw. Ważna aktualizacja w aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji apeluje o zalogowanie się do 5 sierpnia. Chodzi o zaktualizowanie certyfikatów swoich dokumentów. W większości przypadków wystarczy zalogować się do aplikacji, żeby aktualizacja przebiegła automatycznie. Po 5 sierpnia dokumenty wygasną.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Latanie paralotnią bez odrywania się od ziemi. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zaprasza na symulator lotu. To nowość na wystawie Z wiatrem i pod wiatr lotnictwo cywilne. Wszystko dzięki goglom VR i odpowiednio przygotowanej instalacji, mówi Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego.
4: Mamy też na tej wystawie właśnie symulatory. Jesteśmy tu właśnie przy symulatorze lotu paralotnią. To jest bardzo ciekawy symulator. To już bym powiedział tak, nie taka zabawka, tylko profesjonalny symulator, gdzie zapinamy się w uprząż paralotniową. Jesteśmy podwieszeni. W goglach VR-owych obserwujemy teren.
1: Zapisy telefonicznie lub przez oficjalną stronę muzeum.
5: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z Warszawy. Na ulicy Stawki trwa awaryjna naprawa torowiska. Dla pasażerów komunikacji miejskiej oznacza to spore utrudnienia. Tramwaje warszawskie informują, że do odwołania inną trasą jeżdżą tramwaje linii numer 16, 17 oraz 76. Ponadto zawieszono też funkcjonowanie przystanków Rondo Radosława 05 i 06, a także Stawki 05 i 06 oraz Dzika 03 i 04. Do awarii torowiska doszło w niedzielę wieczorem. Na 34-letnim fragmencie tej trasy odpadła jedna ze starych betonowych płyt. Specjaliści ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. To roślina, którą łatwo pomylić z koprem włoskim lub innymi roślinami z rodziny selerowatych. Różni się jednak rozmiarem oraz tym, że jest bardzo niebezpieczna dla naszego zdrowia, a nawet życia.
6: Włoski znajdujące się na tej roślinie na liściach i łodygach wydzielają toksyny, które przenoszone na mniejsze lub większe odległości mogą doprowadzić do poparzenia skóry i to jest właśnie taka rzecz najgroźniejsza. Poparzenia skóry, te podrażnienia skóry mogą wystąpić od kilku godzin po poparzeniu do nawet kilku dni.
5: Ostrzega Aneta Mokosa z Sanepidu. W Warszawie barszcz sosnowskiego można spotkać m.in. w okolicach Lasu Kabackiego. Roślina rośnie również w okolicach Legionowa, Milanówka oraz Żyrardowa. Aktualnie na termometrach w Warszawie mamy w okolicach 21 stopni. Wiatr wieje z kierunku zachodniego z prędkością 19 km na godzinę, a na barometrach mamy 1002 hektopaskale.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
7: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Agnieszka Morawska
8: i Marek Sierocki.
7: Poniedziałkową pocztę otwieramy utworem Unchained Melody. Piosenka dwukrotnie była wielkim hitem, raz w latach 60., a potem dzięki filmowi
8: Uwierz w ducha.
7: Dokładnie. Unchained Melody, Writers Brothers.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Marku, dzień dobry jeszcze raz. Ja tylko przypomnę, wiesz, my z Kasią Kozimor byłyśmy w weekend Zamku Książ i rozmawialiśmy o szlaku tajemniczych podziemi. Przy okazji na radioplus.pl zachęcam, jest konkurs. Ale wróćmy do tego, gdzie ty, na jakim ty zamku byłeś w weekend?
2: Ja byłem na zamku w Ćmielowie i miałem przyjemność prowadzić fantastyczną imprezę. To był festiwal Jana Borysewicza. W tym roku zespół Lady Punk świętuje 45-lecie swojej działalności i z tej okazji odbył się ten festiwal. Był finał konkursu Riff Challenge. Trzech młodych gitarzystów zaprezentowało się na scenie w takich 3-minutowych odsłonach. Dostali fantastyczne nagrody. Gitary, przystawki, pluginy, no naprawdę same cudeńka. Był występ Wojtka Cugowskiego, był występ formacji Jan Bo, jednego z takich zespołów, które Janek Borysewicz wymyślił. Byli też świetni goście. Amerykański gitarzysta Gus G, który znany jest ze współpracy chociażby z Ozzy Osbornem, prowadził warsztaty muzyczne, ale też zagrał koncert. No i oczywiście był występ zespołu Lady Punk, tego nie mogło zabraknąć. Fantastycznie impreza zorganizowana, blisko 5000 fanów i to takich, którzy zwiedzali, bo na tym zamku jest największa na świecie kolekcja Stratocasterów Fendera, gitar słynnych, na których najwięksi gitarzyści grali. To są oryginalne instrumenty tych wielkich gwiazd muzyki rockowej, bluesowej. Świetnie wszystko zorganizowane, perfekcyjnie wręcz. Wyobraź sobie, że nawet był taki monitor, który odmierzał czas do zdemontowania sprzętu jednego zespołu.
1: I niektórzy byli zasmuceni, przypuszczam, że ten zespół kończy. Czy to było tak, jak szybko technicy się uwiną i zmieni się?
2: Tak, to wszystko było precyzyjnie odmierzane. I zespoły też miały wyświetlany czas do końca występu.
1: I to dla nich nie było dobre.
2: Myślę, że dobre. Sporo się działo, naprawdę. I wszyscy w świetnej formie.
1: To ja też zapytam tylko o Jana Borysewicza. Czy też można było właśnie zagrać z Janem Borysewiczem? No bo to przecież jest taki, no jeden z takich gitarzystów numer jeden w naszym kraju.
2: On był szefem jury, które przyznawało nagrody. Takiej możliwości nie było zagrania, ale można było się otrzeć od tego giganta gitary. No i też były prezentowane fragmenty filmu fabularnego, Mniej obcy.
1: Tak.
2: Który pojawi się 7 października, premiera będzie miał.
1: A zanim film?
2: To zostawcie Titanica i jeden z wielkich hitów. Wczoraj oczywiście zagrali to. Znaczy w sobotę, przepraszam. W sobotę zagrali.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Phil Collins, Groovy Kind of Love w Radiu Plus, przebojowa poczta, a jeżeli mówimy o Groovy Kind of Love, to jest jeden z takich utworów, który wiele osób powiedziałoby, że to jest utwór Phila Collinsa.
1: Nie, to przeróbka.
0: No, dokładnie, to był rok 65. Carol Bayer i Tony Wine napisały ten utwór, a pierwsze wykonywały Diane i Anita, ale to właśnie w 88 roku Groovy Kind of Love zabrzmiało tak jak przed chwilą i dla wielu osób nie ma innej wersji.
1: No, a teraz będzie dyskotekowo w takim stylu końca lat 70. ubiegłego wieku. Roger Kluger i Daniel Van Gart to kompozytorzy i producenci, którzy mają na koncie wiele światowych hitów, między innymi przeboje duetu Otoen, Hands Up i D.I.S.O., także przeboje grupy Gibson Brothers, Kesserami, Vida czy Maria. No i to również jedną z podopiecznych tego tandemu była Tembi. Artystka naprawdę nazywa się Tembi Lilian Zakhali. Pochodzi z południowej Afryki. Też znalazłaś informację, że występowała w zespole.
0: Tak, zespół Good News to jedna z tych formacji, w której można było głos Tembi usłyszeć.
1: No ale najbardziej znane są jej solowe przeboje, między innymi Love Me Forever, oparte na takiej tradycyjnej żydowskiej melodii Nagila Hawa, a także Take Me Back to the Old Transvaal. To też pobrzmiewają echa takiej piosenki, którą u nas kiedyś dzieciaki śpiewały, że tam trzej murzyni na pustyni.
0: Marku.
1: Tak, tak, było tak. No to takie czasy, że jeszcze można było tak mówić. Take Me Back to the Old Transvaal na antenie Radia Plus Tembi.

Cześć, tu Beata Kozidrak. Dla wszystkich słuchaczy Radia Plus. Cudownych, ciepłych wakacji. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: pomysł na ten chór dziecięcy był znakomity. To Bajm i ta sama chwila. No a teraz będzie bardzo tanecznie. Mieszkańcy dwóch krajów, Boliwii i Brazylii, wciąż się sprzeczają, gdzie powstał taniec lambada. No ale lambada powstała w Paryżu. Międzynarodowa grupa Kaoma pogodziła Boliwijczyków i Brazylijczyków. No i zrobiła z piosenki Kaoma też zaczerpnięte tematy z różnych takich tradycyjnych utworów właśnie z tamtego rejonu. I piosenka Lambada w wykonaniu grupy Kaoma do dziś jest takim jednym z hitów wszechczasów wakacyjnych.
1: Wakacyjnych jeszcze kojarzących się z konkretną spódnicą lambadową, więc kto ma teraz, to może...
0: Założyć,
1: tak. Ja już sobie właściwie wyobraziłam ciebie. Dobrze, lambada i Kaoma w przebojowej poczcie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
5: Codziennie.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
7: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr, 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.

0: Amo, wielki przebój Umberto Tozziego, sukces na festiwalu Sanremo, też kilka wersji, między innymi z Moniką Bellucci, a także z Anastazją.
1: Ale za chwileczkę też nie stało się nic.
0: Dokładnie, nie stało się nic. Ja dziękuję bardzo za wszystkie życzenia, szczególnie te dotyczące zdrowia. Bardzo, tak, bardzo dziękuję.
1: Zdrowie jest najważniejsze, więc ode mnie jeszcze raz, Marku, zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Dziękujemy za dzisiaj.
0: Dziękujemy.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Psychiatra i seksuolog zbadają Michała S., który przyznał się do zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni. Stan zdrowia zawodników, którzy mieli wypadki podczas rajdu Polski, jest dobry. W Głuchołazach otwarto most po powodzi sprzed 2 lat. Jest 13. Marcin Bartnik. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Burmistrz Berlina poinformowała, że kobieta, która zginęła w sobotę w ataku na Paradę Równości w Berlinie, to obywatelka Polski. Powołani zostaną biegli z zakresu psychiatrii, psychologii i seksuologii, mówi nam Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. To kolejny etap śledztwa w sprawie Michała S., podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy z Gdyni.
2: Biegli będą opiniować, czy podejrzany w chwili czynu był poczytalny. Z doświadczenia zawodowego wynika, że jeszcze nigdy w sprawie o zabójstwo nie poprzestano na jednym jednorazowym badaniu sądowo-psychiatrycznym. Z reguły biegli wnioskują o obserwację sądowo-psychiatryczną. Takie są na najbliższy czas prognozy w tej sprawie. Innych czynności tej konkretnej sprawie nie przewidujemy.
1: Obserwacja może potrwać do 8 tygodni, mówi prokurator Mariusz Marciniak. Mężczyzna był poszukiwany przez niemal 15 lat, został zatrzymany w czwartek. Śledczy sprawdzą, czy zatrzymany może mieć związek z innymi zbrodniami.
2: Materiał dowodowy jest zebrany, jest kompletny, natomiast z całą pewnością policja będzie weryfikować, czy podejrzany nie przechodził w materiałach dotyczących innych niewykrytych spraw.
1: Michał S. przyznał się do zabójstwa 13-letniej Izy. Zatrzymano go dzięki badaniom profilu DNA. Stan zdrowia zawodników, którzy uczestniczyli w wypadkach podczas rajdu Polski, jest dobry, to nasze najnowsze ustalenia. Przypomnijmy, do 2 groźnych zdarzeń w trakcie rywalizacji doszło w sobotę i niedzielę. Obaj mężczyźni trafili do szpitala w katowickim Ochojcu, mówi jego rzeczniczka Jolanta Wołkowicz.
3: W naszym szpitalu przebywa 2 pacjentów. Jeden z nich trafił do naszego ośrodka w sobotę, drugi w niedzielę. Obaj pacjenci przeszli zabiegi operacyjne.
1: Decyzje w sprawie dalszego leczenia zostaną podjęte po konsultacjach specjalistycznych. Wyścig był kontynuowany trasami alternatywnymi. Rajd Polski na Śląsku wygrał Finn, Temu Suninen i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Most w Głuchołazach znów łączy miasto po powodzi z 2024. Przeprawa przywraca ciągłość drogi krajowej nr 40 i ponownie łączy 2 części miasta. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreśla, że przy projektowaniu wyciągnięto wnioski z powodzi.
4: To ma być most odporny na ekstremalne kataklizmy. To ma być most odporny na największą nawet powódź. Mam nadzieję, że ona się tutaj nie przytrafi.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział, że do miasta wciąż będzie płynąć wsparcie.
5: To jest ponad 360 milionów złotych tylko w tym mieście. Zarówno na pomoc doraźną dla mieszkańców, tak pieniądze do ręki wtedy, kiedy były najbardziej potrzebne, jak i budowa mostu 20 milionów, odbudowa żłobka, szkoły, pływalni miejskiej.
1: Nowy most w Głuchołazach zastąpi przeprawę zniszczoną podczas powodzi we wrześniu 2024.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zespół AGH Solar Boat Team z Akademii Górniczo-Hutniczej najlepszy w Krakowie. Międzynarodowe zawody łodzi zasilanych energią słoneczną odbyły się na zalewie Bagry. To pierwsze tego typu zmagania organizowane w Polsce.
6: Barbara Hajduk, jestem organizatorem Kraków Solar Boat Challenge.
7: Łodzie solarne to w zasadzie taki znak firmowy Akademii Górniczo-Hutniczej.
6: Myślę, że dosyć dobrze. Już od paru lat stajemy na podium. W tamtym roku zajęliśmy 2 miejsce w Monaco Energy Boat Challenge.
7: Tutaj mamy zawodników rodzimych i z Węgier.
6: Tak, są 2 zespoły z Politechniki Gdańskiej i z AGH. Natomiast z Węgier jest z BME uczelni i z Panoni.
8: Olgierd Matecki z koła KST Korab. Się świetnie bawimy, bardzo fajnie. Ze względu na drużyny to główna rywalizacja jest AGH, ale taka bardzo pozytywna. Pomagamy sobie też przy problemach i jest naprawdę super.
1: 2 miejsce zajęli studenci z Politechniki Gdańskiej, a 3. i 4. przypadły gościom z Węgier.
9: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z Warszawy. Ulica Antyczna i Frygijska na Bielanach idzie do remontu. Prace rozpoczną się dziś o godzinie 22, a po nowej, równej nawierzchni kierowcy pojadą w piątek. Drogowcy zamkną ulicę Antyczną i fragment Frygijskiej przy boisku szkolnym. Kierowcy powinni przeparkować samochody, bo na obu ulicach ustawiono zakazy parkowania z informacją o możliwości odholowania pojazdów na koszty właścicieli. Utrudnienia nie ominą również pieszych, bo przejścia przez Antyczną i Frygijską będą zamknięte. Piesi przejdą zebrami po drugiej stronie skrzyżowań z Wrzecino i Przytek. Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie zidentyfikował odnalezione na warszawskiej łączce szczątki żołnierza niepodległościowego. To Mieczysław Dziemieszkiewicz, pseudonim Rój, mówi zastępca prezesa IPN, doktor habilitowany Karol Polejowski.
10: Był młodym chłopakiem, kiedy został zamordowany przez Sowietów jego brat Roman Dziemieszkiewicz. On w 1945 roku wstąpił do Narodowych Sił Zbrojnych. Najpierw był takim łącznikiem, ale później został dowódcą patrolu pogotowia akcji specjalnej NZW.
9: Ofiarę terroru komunistycznego udało się ustalić za pomocą bardzo zaawansowanych badań genetycznych. Z danych IPN wynika, że na łączce warszawskiej może znajdować się kilka tysięcy szczątków. A dziś w Warszawie pogoda nas nie rozpieszcza. Na niebie trochę słońca, trochę chmur. Miejscami może też przelotnie popadać deszcz, a wiatr wieje z zachodu z prędkością 18 km na godzinę.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
11: Na zegarze 6 minut po 13. Rozpoczniemy fantastycznie od przeboju Cher Lady, Modern Talking, a później m.in. Elton John czy Laura Branigan. Zapraszam na poniedziałkowy popołudniowy program Radia Plus.

0: Na zegarze 20 minut po pierwszej słuchać Radio Plus, przebojów z nutą nostalgii. Każdy kojarzy ten utwór, ale chyba mało o nim wiemy. Marie Laforel i piosenka Wiem. To jest utwór, który jest wielokulturowy, bo oryginał był po niemiecku. Później Marie wzięła to na warsztat, nagrała wersję francuską, później hiszpańską, była także włoska. Chyba tylko polskiej wersji nie było. Takie właśnie przeboje możecie usłyszeć na antenie Radio Plus, to tutaj gramy wam przeboje na lato, przeboje z nutą nostalgii. Już za chwilę będą kolejne moje muzyczne propozycje. Footloose się pojawi, doskonale znany przebój z filmu o tym samym tytule. Będzie także Budka Suflera i Ratujmy, co się da. To już za parę minut. Zostańcie z nami.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
8: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą.

0: Za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
2: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Letnie updates nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Przerywany program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
10: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
11: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

3 minuty po wpół do drugiej, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii, budka na Soflera. Pogoda w kratkę, za 2-3 dni ma być 40 stopni, więc lato wraca, ale podobno nie na długo, tylko na dni kilka i znowu zrobi się chłodniej. Jak tu zaplanować wakacje? Na takie wakacje z leżeniem na plaży to trochę słabo, ale takie wakacje, gdzie możemy pojeździć i pozwiedzać, to i owszem, bo tutaj pogoda nie jest aż tak ważna. My zapraszamy Was na Dolny Śląsk. Dzisiaj wystartowała nasza zabawa, w której możecie zdobyć prezenty, między innymi zaproszenia do atrakcji Szlaku Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska. A w finale naszej zabawy do zgarnięcia jest voucher na weekend dla dwojga w hotelu Zamku Książ. To oczywiście ze śniadaniem, wejściówkami do zamku i innymi atrakcjami. Wszystkie szczegóły konkursu na radioplus.pl. Tutaj też jest specjalny formularz. Możecie się zgłosić i napisać, dlaczego akurat do Was powinniśmy zadzwonić. Kolejna szansa już jutro, teraz ABBA. But I have a talent.

Ja znam te wasze numery. Kłaniam się, Piotr Frąszewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Za kwadrans godzina 14 to jest Roy Orbison na antenie Radia Plus Gadżet. Jest dzisiaj poniedziałek, 27 dzień lipca. Natalia i Julia świętują imieniny, popularne imiona, więc pewnie wiele sądzantek wśród słuchaczy Radia Plus jest. Kłaniam się nisko. Z nietypowych świąt mamy dzisiaj, uwaga, dzień samotnych. No żadne to wesołe święto. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy szukają swoich drugich połówek. Wakacje mamy, wyjazdy. To jest dobra okazja, żeby poznać kogoś nowego. Trzymam za was kciuki. No i mam nadzieję, że po wakacjach będzie można zaśpiewać Bo jesteś ty. Krzysztof Krawczyk z tym utworem już za parę minut.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
4: Gastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Gastoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
8: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
9: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
8: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
9: No i tanio.
8: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
10: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 14 to Chris Rea i piosenka Julia. Josephine też nie była poszkodowana, bo przecież o niej również Chris Rea nagrał piosenkę, to o jego drugiej córce Julii. Za moment na naszej antenie najważniejsze informacje. Sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie. Jak już będziecie dobrze poinformowani, wracamy do przebojów. Pojawi się Voyage, Voyage i Desireless.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Premier zapowiedział powrót cen regulowanych na paliwa podczas wakacyjnych powrotów. Śródmieście Gdyni wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zaczniemy jednak od najnowszych informacji z Berlina, gdzie w czasie Parady Równości zginęła polska obywatelka. Jest 14. Marcin Bartnik. Jak informowaliśmy w Radiu Plus, Polka jest ofiarą ataku terrorystycznego w Berlinie podczas Parady Równości. Nasz konsul w stolicy Niemiec jest w kontakcie z władzami i rodziną Polki. Rzecznik MSZ-u złożył w mediach społecznościowych kondolencje. Przypomnijmy, w sobotę późnym wieczorem 21-letni Abdul B. wjechał furgonetką w tłum ludzi w czasie Parady Równości. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. Przed godziną burmistrz Berlina poinformowała, że ofiarą jest 65-letnia Polka. Sprawca zamachu został zastrzelony podczas policyjnej operacji na terenie ogródków działkowych w jednej z berlińskich dzielnic. Możliwe, że program CPN wróci na końcówkę wakacji. Premier zapowiedział, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na powroty z urlopów. Donald Tusk zastrzegł jednak, że stanie się tak, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną.
2: Rozmawiałem z ministrem finansów. Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny.
1: Szef rządu wskazał, że rozwiązaniem mogłoby być opodatkowanie nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych i przeznaczenie tych środków na obniżenie cen na stacjach, ale tu czerwone światło dał prezydent.
2: Ktoś złośliwie powiedział, że był CPN, czyli te ceny paliwa niżej, a teraz mamy CKN, ceny Karola Nawrockiego, trochę tak jest niestety, bo szkoda tych 4 miliardów, bo my naprawdę je przeznaczyliśmy na to, aby obniżać ceny paliw.
1: Ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, z której miało pochodzić około 4 miliardów złotych na program dopłat do paliw, została skierowana przez prezydenta Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Tragiczny finał pokazów kaskaderskich w Radzyniu Podlaskim. 61-latek zmarł po tym, gdy przejechał po nim samochód kierowany przez 73-latka. Mężczyzna miał wykonać ewolucję polegającą na jeździe autem na dwóch kołach nad innym uczestnikiem pokazu. Stracił jednak panowanie nad samochodem, w wyniku czego ten przygniótł i przejechał po 61-latku. Lekarzom nie udało się uratować jego życia. Prowadzimy śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
3: Kluczową w tej sprawie będzie opinia biegłego, który określi, czy doszło do karygodnych zaniedbań, czy też do nieszczęśliwego wypadku.
1: Obaj mężczyźni to obywatele Czech. Od wielu lat zawodowo zajmowali się tego rodzaju pokazami. Kierowca samochodu został zatrzymany.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad dekada starań zakończona sukcesem. Modernistyczny układ urbanistyczny Śródmieścia Gdyni został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Chodzi o obszar 88 hektarów w centrum Gdyni, na którym znajduje się blisko 500 budynków. Wśród nich są m.in. Dworzec Morski, Dom Żeglarza Polskiego, Hala Targowa oraz modernistyczne kamienice Śródmieścia.
4: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO nie oznacza, że rygory przyjęte dla Śródmieścia w latach poprzednich będą w jakiś sposób zaostrzone. Oznacza to również, że ta ochrona konserwatorska będzie większa, szczególna niż ta, do której się przyzwyczailiśmy.
1: Mówiła Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni. Władze miasta liczą teraz na nowych turystów.
5: Czas na wiadomości z Warszawy. Kamil Lewera, zapraszam. Wybrano koncepcję architektoniczno-urbanistyczną zagospodarowania Szpiegowa. Przy ulicy Sobieskiego w Warszawie zbudowany zostanie nowy budynek. Łącznie będzie tam 108 mieszkań komunalnych. Przypomnijmy, że w styczniu ubiegłego roku budynki, w których mieszkali pracownicy ambasady ZSRR, a później Federacji Rosyjskiej, zostały przekazane Warszawie przez Skarb Państwa. Zwycięską koncepcję architektoniczno-urbanistyczną przygotowała pracownia JSK Architekci. Zwycięska pracownia otrzyma zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki na wykonanie dokumentu projektowej. Umowa w tej sprawie powinna być podpisana do stycznia 2027 roku. Zwycięskie prace można obejrzeć na specjalnej wystawie w Zodiaku w warszawskim pawilonie architektury w pasażu Wiecha do 2 sierpnia. Od dziś otwarty jest przejazd przez torowisko w ciągu Emilii Plater. Wykonawca zbliża się do końca swoich prac, informują Tramwaje Warszawskie. To ostatni z 5 remontowanych przejazdów przez torowisko w ramach remontu torowiska w Alejach Jerozolimskich. Przy ulicy Emilii Plater zostały zastosowane wielkogabarytowe płyty prefabrykowane. W ramach prac naprawiono też izolację przejścia podziemnego. Tramwaje wrócą na Aleje Jerozolimskie od strony Ochoty do Muzeum Narodowego w poniedziałek 3 sierpnia. A aktualnie na termometrach w Warszawie mamy w okolicach 21 stopni. Wiatr wieje z zachodu, a barometry pokazują w tej chwili 1002 hektopaskale. Jakość powietrza dziś jest dobra.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: 6 minut po 14. Desirless obiecany już za chwilę, później Perfect i Enya. To propozycje na początek tej godziny popołudniówki Radio Plus.

0: 21 minut po godzinie 14, to jest Radio Plus. Przeboje z nocą nostalgii, Albert Hammond o tym, że w południowej Kalifornii nigdy nie pada. No może tam nie pada, a w Polsce i owszem, pada w te wakacje. Pogoda w tym roku to nie jest tylko taki, wiecie, temat na zagadanie, tylko to jest temat ostatnio numer jeden. Rozmawiamy o tym, co za oknem, co będzie za oknem i jaka pogoda w najbliższych dniach. O tej pogodzie trochę jeszcze dzisiaj opowiem. Za chwilę Classic Nouveau, później usłyszymy piosenkę Queen, Don't Stop Me Now. To już za parę minut, zostańcie z nami.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone dania obiadowe Nasze Smaki, Donatello, Trattoria i Makłowicz. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie pasty i szczoteczki do zębów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko

0: 0,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kg na osobę, a polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie złoty 29. Kaufland.
9: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
11: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Jury.

Przepiękny utwór Queen. Freddie Mercury oczywiście śpiewa Don't Stop Me Now. W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. 3 minuty po wpół do trzeciej spotykają się dwie osoby, na przykład rano, idąc do pracy. No i co? Panie, co to za pogoda? Ale ma być cieplej. No tak, upały będą. I tak to mniej więcej wygląda, bo to raz upały, a raz taki raczej wiosenny albo jesienny repertuar za oknem w okolicach 20 stopni. Te upały idą od środy. Ma być już coraz cieplej i to znowu takie upały, w ramach których dostajemy różne alerty, informacje o tym, żeby unikać słońca, żeby się nawadniać, bo temperatury mają dojść do 40 stopni. A tymczasem 2 dni temu w Lipnicy Murowanej w powiecie bocheńskim zarejestrowano trąbę powietrzną. Została zarejestrowana telefonem. Synoptyk, który to później oglądał, powiedział, że i owszem, może to jeszcze nie trąba powietrzna, ale taki już poważny zalążek takiej trąby, więc mamy przegląd atrakcji pogodowych naprawdę bardzo szeroki w tym roku, w te wakacje. Tak sobie można mówić, ale ci, co wjechali właśnie na urlop nad morze, no to pewnie nie są zbyt szczęśliwi. Marla Rodowicz, ale to już było teraz na antenie Radia Plus. Później będzie Eurythmics i Bellini.

0: Samba de Janeiro i Bellini na antenie Radia Plus, wakacyjny, gorący przebój. Za kwadrans 15 o 3 najważniejsze informacje, do 3 jeszcze ode mnie Barbara Streisand w piosence Memory i Michael Jackson. A jeżeli wy jesteście w pracy, siedzicie sobie przy komputerze i macie ochotę na chwilę oderwać się od pracy, to wejdźcie na radioplus.pl i zgłoście się do naszej nowej zabawy. Zabawy, w której możecie wygrać wejściówki do wybranych atrakcji na szlaku tajemniczych podziemi Dolnego Śląska, a w finale nawet weekend dla dwojga w hotelu Zamku Książ. To wszystko na radioplus.pl, tam szczegóły, a kolejna szansa już jutro.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
4: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje? Już od 99 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel. Jedynie 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
5: One latają wszędzie!
6: I mogą usiąść nawet na tobie.
7: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
10: Trawnik, kwiaty?
9: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
11: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
15: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
19: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
20: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Za 3 minuty godzina 15 to Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. W teledysku do przeboju Thriller Michael Jackson występował jako zombie, a tutaj wciela się w rolę gangstera, takiego wiecie, z lat 20. Smooth Criminal, Michael Jackson na finał tej godziny na naszej antenie. Za chwilę o tym ważnym, co dzieje się w Polsce, na świecie, to będzie nasz serwis, a później kolejne przeboje. Rozpoczniemy godzinę od Flames of Love, Fancy.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Prokurator generalny wysyła do Waszyngtonu wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Dwoje zatrzymanych po postrzeleniu mężczyzny w koszalówce koło Płocka. Najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej w Konotopiu na Kujawach jest już prawie gotowy. Jest 15. Marcin Bartnik. Ostateczną decyzję podejmie szef amerykańskiej dyplomacji. Polskie władze kierują za ocean wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Dokumenty pocztą trafią do polskiej ambasady w Waszyngtonie, skąd zostaną przekazane na biurko sekretarza stanu Marco Rubio. Następnie będzie analizował je Departament Sprawiedliwości USA.
2: A kiedy ta analiza przebiegnie pozytywnie dla polskiej prokuratury, wówczas wniosek ten zostanie przekazany do sądu federalnego. Jeżeli decyzja sądu będzie pozytywna, to ona zostanie przekazana do sekretarza stanu, który podejmuje decyzję o ekstradycji.
1: Tłumaczyła Anna Adamiak z prokuratury krajowej. Procedura może potrwać nawet kilkadziesiąt miesięcy. Śledczy chcą, by były minister odpowiedział m.in. za wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Dwaj współoskarżeni w procesie Łukasza Żaka nie stawili się do aresztu. Jeden z nich jest już poszukiwany. Przypomnijmy, w połowie lipca stołeczny sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie na 20 lat więzienia. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało ustawę wdrażającą europejski AI Act. Przepisy mają wspierać przedsiębiorców we wdrażaniu systemów sztucznej inteligencji, ale wprowadzają też zasady i ograniczenia dotyczące wykorzystania tej technologii. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
3: Dzięki wprowadzeniu piaskownic regulacyjnych firmy będą mogły bez ryzyka wdrożyć technologię AI.
4: Przedsiębiorca będzie mógł sprawdzić, czy ten system sztucznej inteligencji działa zgodnie z przepisami.
3: Mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Nowe regulacje wprowadzają także obowiązek oznaczania treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję oraz zakaz najbardziej ryzykownych zastosowań. To m.in. manipulacja podprogowa czy scoring społeczny.
5: Nikt nie będzie mógł skanować twojego poruszania się po mieście po to, żeby w czasie rzeczywistym można było ci podsyłać na przykład informacje, reklamy.
3: Informuje Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji. Nadzór nad systemami sztucznej inteligencji sprawować będzie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która rozpocznie działalność jeszcze w tym roku.
1: To był Krzysztof Płowecki. Dwoje zatrzymanych po postrzeleniu mężczyzny w koszalówce koło Płocka. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kobieta i mężczyzna mieli oddać strzał z samochodu i odjechać. Do zdarzenia doszło wczoraj. Znaleziono też auto, z którego prawdopodobnie padł strzał.
6: Rano kryminalni zatrzymali 41-letnią kobietę oraz 43-letniego mężczyznę, mieszkańców powiatu płockiego. W miejscu zamieszkania zatrzymanych policjanci ujawnili i zabezpieczyli 3 jednostki broni, w tym broń pneumatyczną, z której prawdopodobnie padł strzał.
1: Powiedziała nam Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Postrzelony 41-latek już wczoraj opuścił szpital.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej jest już prawie gotowy. 55-metrowy monument z tarasem widokowym powstaje w Konotopiu na Kujawach. To prywatna inicjatywa milionera Romana Karkosika i jego żony. Na razie figurę można oglądać z daleka, ale już przyciąga wielu turystów.
7: Zajechałam tutaj i naprawdę robi wrażenie.
8: To może być nowa atrakcja turystyczna.
7: Jeszcze jest czas, można powiedzieć, taki wykańczający. Już jest tylu odwiedzających. Myślę, że może to być dobre miejsce.
9: Robi wrażenie ta wielkość.
10: Chyba lepiej byłoby na coś innego. Właśnie mówiliśmy przed chwilą, że może z tego byłby fajny szpital.
9: Ale no to są jego pieniądze. Pewno cała okolica z tego skorzysta. Tu się rozwiną zaraz jakieś hotele, restauracje.
1: Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski. Prace mają zakończyć się przed 15 sierpnia, kiedy zaplanowano oficjalne otwarcie. Jest to rekordowy gigant na miarę europejską, zaś najwyższy na świecie posąg Maryi znajduje się na Filipinach i ma 98 metrów wysokości.
11: Czas teraz na wiadomości z Warszawy. Kamil Lewera, zapraszam. Przed nami 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji na patelni przy metrze Centrum pojawił się wyjątkowy mural. Uwieczniono na nim powstańców warszawskich oraz napis "Zatrzymaj się, oddaj cześć powstańcom warszawskim". Tradycyjnie 1 sierpnia o godzinie 17 w Warszawie zawyją syreny. To moment, w którym warto się zatrzymać i oddać cześć wydarzeniom z sierpnia 1944 roku oraz jego bohaterkom i bohaterom. Warto dodać, że wyjątkowy mural powstaje też na ścianie Szkoły Podstawowej imienia Armii Krajowej na Bemowie. Tam ukazane są postaci z Powstania Warszawskiego oraz baśniowego świata Narni. Wakacje są już prawie na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, podczas których musimy pilnować naszych bagaży. Pozostawiona torba na dworcu kolejowym lub w pociągu może nas słono kosztować, mówi Grzegorz Ławrynowicz ze Straży Ochrony Kolei.
12: Każdy taki pozostawiony bagaż traktujemy bardzo poważnie i osoby powinny sobie zdawać sprawę, a nie zdają sobie z tego sprawy, że jeżeli odstawią, bo nie chce im się dźwigać ciężkiej torby, odstawią sobie walizkę pod jakimś filarem dworca i idą na kawkę na chwilę tylko, wracając po 30 minutach, no mogą zostać obciążone kosztami.
11: Podczas wakacji na dworcach w Warszawie i okolicach oraz w pociągach jest też więcej patroli, które czuwają nad bezpieczeństwem podróżnych. Do końca dnia nad Warszawą zobaczymy trochę słońca, trochę chmur, miejscami może przelotnie popadać słaby deszcz, a wiatr wieje z kierunku zachodniego z prędkością 20 km na godzinę.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
13: Jest 6 minut po 15. Za chwilę Flames of Love i Fans i później będzie bardzo nostalgicznie. Zaopiekuj się mną i Rezerwat. Zaśpiewa także wkrótce Tina Turner. Zapraszam. Kolejna godzina w Radio Plus.

Na zegarze 22 minuty po trzeciej i to taki bardzo łatwo wpadający w ucho przebój. Wydawałoby się lekka taneczna piosenka formacji Pet Shop Boys, Suburbia. A tymczasem w sumie piosenka jest dosyć smutna. To historia młodzieży mieszkającej na przedmieściach, inspirowana wydarzeniami w Los Angeles i zamieszkami właśnie z udziałem takiej młodzieży. Zresztą jak się wsłucha, to tutaj w tym utworze słychać też takie syreny policyjne i tak dalej. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, słodkiego, miłego życia.

0: Kombi już za chwilę, później będzie In Excess.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.

Za 24 minuty godzina 16, kto nie słucha nas w sobotę, ten niech żałuje, bo wtedy właśnie specjalny program Radia Plus z Zamku Książ na miejscu była Kasia, opowiadało o wielu fantastycznych rzeczach, które tam się dzieją, atrakcjach, tajemnicach, historiach, legendach. No generalnie Dolny Śląsk to jest takie miejsce przepełnione historią i najprzeróżniejszymi tajemnicami. Tajemnicze podziemia Dolnego Śląska to jest specjalny szlak, o którym także opowiadaliśmy, i wejściówki na różne atrakcje z tego szlaku możecie zgarnąć w naszej nowej zabawie, w której w finale jest do wygrania weekend dla dwojga w hotelu Zamku Książ. Wszystkie szczegóły na radioplus.pl. Tam także jest ten specjalny formularz, który trzeba wypełnić, aby zgłosić się do zabawy. Szansa na nagrody już jutro, więc nie czekajcie, wchodźcie na Radio Plus i zgłaszajcie się do konkursu. Za chwilę ABBA, a później Rod Stewart.

0: Zakładam z godziną 16, to jest Rod Stewart na antenie Radia Plus, artysta, który wielokrotnie ze swoimi utworami gościł na pierwszych miejscach list przebojów. A propos, sprawdziłem sobie, że 27 lipca, czyli właśnie dzisiaj, w 1940 roku mamy rocznicę, Billboard opublikował swoją pierwszą regularną ogólnokrajową listę najlepiej sprzedających się płyt. To jeszcze nie była ta słynna gorąca setka Billboardu, ona powstała w 1958 roku, ale to było pierwsze takie regularnie pojawiające się zestawienie popularnych płyt. Więc trochę można powiedzieć, że dzisiaj rocznica listy przebojów. Na antenie Radia Plus Vanessa Paradis i Anna Jantar jeszcze przed godziną 16, kiedy to w Radiu Plus usłyszycie najważniejsze informacje. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
7: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
6: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
7: No ale
6: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Dramat w łódzkim akwaparku. 7-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala. Groźne nawałnice na południu Polski. Są zerwane dachy i powalone drzewa. Szlachetna paczka ruszyła z rekrutacją wolontariuszy. Jest 16. Marcin Bartnik. 7-latek jest w ciężkim stanie po wydarzeniach w łódzkim akwaparku. Chłopca uczestnika półkolonii zauważono leżącego w basenie i zaalarmowano ratowników. Nie wiadomo, jak długo dziecko znajdowało się pod wodą. Przez pół godziny medycy prowadzili reanimację 7-latka. Chłopca zabrano do szpitala. Akwapark zabezpieczył nagrania z monitoringu. Okoliczności tych wydarzeń wyjaśnia policja. Powalone drzewa i zerwane dachy. Nawałnica z gradobiciem przeszła przez Powiśle Dąbrowskie w Małopolsce. Na dwóch domach i na trzech budynkach gospodarczych wiatr zerwał bądź uszkodził dachy. Strażacy pracują teraz przy zabezpieczaniu tych budynków. Najwięcej interwencji jest w gminach Mędrzychów, Gręboszów i Bolesław. Zgłoszenia dotyczą głównie powalonych drzew tarasujących przejazd. Z kolei na Podkarpaciu z powodu nawałnic służby wyjeżdżały do ponad 70 akcji.
2: Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach niżańskim i mieleckim. Na szczęście nikt nie został ranny.
1: Informował Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Alerty IMGW z powodu intensywnych burz obowiązują w południowej i wschodniej Polsce. Na Podkarpaciu, w części Lubelszczyzny i Małopolski są to ostrzeżenia drugiego stopnia. Walka o posłów wciąż trwa. Zaczęło się polityczne wyciąganie brudów. Jutro władze PiSu mają oficjalnie zatwierdzić wyrzucenie z partii Mateusza Morawieckiego i grupę jego stronników, czyli około 40 osób. Wśród nich nie będzie posła Grzegorza Lorka, który opuszcza stowarzyszenie byłego premiera i zostaje w Prawie i Sprawiedliwości. Tymczasem czołowi politycy PiSu wypominają Morawieckiemu m.in. współpracę z Donaldem Tuskiem, czy to, że był przeciwnikiem zakupu samolotów F-35 i programu 500+. Konflikt odbija się w sondażach. Badanie Polster dla Superekspresu pokazuje, że ewentualne ugrupowanie byłego premiera może liczyć na niecałe 5% głosów. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
3: Według sondażu największe straty po ewentualnym powstaniu partii Morawieckiego poniosłoby PiS, którego poparcie spadłoby o kilka punktów procentowych, z czego wyraźnie cieszy się chyba premier Donald Tusk.
4: Ja nie będę płakał po PiSie. Dowiedziałem się od niektórych, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim. To tego się naprawdę nie spodziewałem.
3: Politolog Mateusz Zaręba wskazuje z kolei, że nowy klub parlamentarny mógłby liczyć 40 posłów, więc teoretycznie mógłby się domagać nawet stanowiska wicemarszałka Sejmu.
5: Zmieniają gradację klubów, bo wychodzi na pierwszą pozycję koalicja, na drugim jest PiS i na trzecim są oni.
3: Po rozłamie klub PiS będzie liczył 149 posłów.
1: PiS, dodajmy, ogłosiło dziś, że kandydatem tej partii na wicemarszałka Sejmu będzie Marcin Ociepa. Ten fotel jest wolny od 2023 roku. Prawo i Sprawiedliwość zamierza w końcu obsadzić to stanowisko swoim politykiem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. Na Podkarpaciu brakuje 340 chętnych, w tym 60 w samym Rzeszowie. Rekrutacja trwa od początku lipca. Można się zgłosić, nawet jeśli jesteśmy na wakacjach.
6: Ten cały proces spotkania z rekruterem, zapisu na wdrożenie, podpisania umowy o wolontariat odbywa się online, a warsztat wdrożeniowy można przejść w dowolnej lokalizacji na terenie województwa. Więc nie ma takiego ograniczenia, że jeżeli chcemy działać w Rzeszowie, to wysyłając zgłoszenie trzeba być w Rzeszowie, rozmawiając z rekruterem, przechodząc warsztat trzeba być w Rzeszowie.
1: Powiedział nam Michał Obacz, wolontariusz Szlachetnej Paczki w Rzeszowie. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu ponad 13 tysięcy wolontariuszy pomoc dotarła do niemal 20 tysięcy rodzin w całej Polsce.
7: Poniedziałkowe popołudnie dosyć pochmurne, od czasu do czasu może pojawić się przelotny deszcz. Mam nadzieję, że przed końcem dnia jednak się rozpogodzi, tak twierdzą synoptycy. Teraz 22 stopnie, odczuwalna to 19. Wiatr z kierunku zachodniego wieje dosyć mocno, ciśnienie no niezbyt wysokie, 1006 hektopaskali, ale na szczęście rośnie. W nocy około 13 stopni, natomiast wtorek zapowiada się już bardziej pogodnie, jutro bez opadów, a na termometrach maksymalnie 22 stopnie. Z każdym dniem będzie robić się cieplej. W czwartek na termometrze w Warszawie i okolicach zobaczymy nawet 31 stopni.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: 9 minut po godzinie 16. Jarek Budnik, dzień dobry. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie po weekendowej przerwie i zapraszam na nasz wakacyjny magazyn reporterów Warszawa żyje latem, w którym na początek o zbliżającej się już wielkimi krokami 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i o wystawie chcielibyśmy Państwu opowiedzieć, na której zobaczymy przemianę zwykłych mieszkańców stolicy w powstańców przez pryzmat ubioru.
2: Każdy powstaniec wyglądał trochę inaczej, ale na przykład oddziały próbowały się wyróżnić. Na przykład w pierwszych dniach już powstania zaczęli zdobywać składy niemieckie i wyciągać te ubrania. No, ubrania dobrze zrobione, wojskowe ubrania zawsze są z dobrych, solidnych materiałów, mają wytrzymać. I w warunkach wojennych były najlepszą zdobyczą dla powstańców. Oni je po prostu przerabiali na mundury polskie, dodawali im orzełki, przyszywali biało-czerwone opaski. Czy na przykład mamy hełm, który został podpisany przez jednego z właścicieli, żeby po prostu nadać mu jakby bardziej taki charakter prywatny.
1: Więcej na temat tej wystawy już za chwilę. Dziś też sprawdzimy, czy lato to dobry moment, by wybrać się na grzyby i co w lesie możemy obecnie znaleźć.
3: Jeśli wybierzemy się do lasów iglastych, zarówno świerkowych czy sosnowych, wypatrujmy w mchu złocistych pieprzników jadalnych, czyli kurek, a w młodych zagajnikach sosnowych możemy też trafić na maślaki. Z kolei w lasach liściastych, zwłaszcza pod dębami, ale także bukami, możemy szukać borowików, zarówno tych szlachetnych, jak i siatkowatych. A jeśli przychodzimy gdzieś przy brzozach, to tam możemy poszukać koźlarzy.
1: Brzmi to bardzo zachęcająco, prawda? Wszystkich fanów grzybobrania zachęcamy do pozostania z nami. Więcej już za kilka chwil, a na zakończenie tej godziny naszego spotkania, jak zawsze, szansa, by posłuchać, co ciekawego dzieje się w Watykanie. Jarek Budnik, serdecznie zapraszam na magazyn reporterów Warszawa żyje latem na 96,5 FM w Radiu Plus Warszawa.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: 16 minut po 16, a my już koncentrujemy się na pierwszym z tematów, jakie dziś dla Państwa przygotowaliśmy, bo wielkimi krokami zbliża się 82. rocznica powstania warszawskiego. Z tej okazji muzeum przygotowało nową wystawę, która przez pryzmat mody ukazuje przemianę mieszkańca przedwojennej Warszawy w powstańca.
2: Dorota Rakowska, zastępca kierownika pracowni konserwacji. Idea wystawy jest taka, żeby pokazać przemianę stroju. Zaczynamy od lat 30., kiedy Warszawa była nazywana Paryżem Północy. Przechodzimy do okupacji, kiedy panował wszechobecny brak i ludzie musieli zacząć kombinować, jak sobie radzić z brakiem ubrań. Musieli zająć się przeróbkami. No i potem przechodzimy już do powstania, kiedy to ta opaska stała się w zasadzie pierwszym mundurem.
3: Adam Jerzewski, główny inwentaryzator, kurator wystawy. Każdy powstaniec wyglądał trochę inaczej, ale na przykład oddziały próbowały się wyróżnić. Na przykład w pierwszych dniach już powstania zaczęli zdobywać składy niemieckie i wyciągać te ubrania. No, ubrania dobrze zrobione, wojskowe ubrania zawsze są z dobrych, solidnych materiałów, mają wytrzymać. I w warunkach wojennych były najlepszą zdobyczą dla powstańców. Oni je po prostu przerabiali na mundury polskie, dodawali im orzełki, przyszywali biało-czerwone opaski. Czy na przykład mamy hełm, który został podpisany przez jednego z właścicieli, żeby po prostu nadać mu jakby bardziej taki charakter prywatny.
2: To są właśnie takie bardzo ciekawe historie. Między innymi dziewczynki, której mamy tutaj sukienkę na wystawie, w której szła ona do komunii podczas okupacji. Następnie tą sukienkę zakopała w walizce, kiedy jej rodzina została wypędzona z mieszkania. I udało się tą walizkę odkopać po powstaniu. Sukienka była prawie jak nowa. Drugą taką historią to jest właśnie bluzka uszyta z bawełnianego spadochronu w kolorze żółtym, którą mamy tutaj na wystawie. Bluzka należała do Róży Nawotnej, która podczas powstania była sanitariuszką i 12 sierpnia wzięła w tej właśnie bluzce ślub ze swoim narzeczonym.
3: Myślę, że ta druga część okupacyjna pokazuje jakby największą tą zmianę, bo jakby te stroje, wszystkie stroje i z pierwszej części w zasadzie też uczestniczyły w powstaniu, tylko jakby po prostu pokazujemy je trochę w wcześniejszym kontekście. A tutaj w

0: Ja się dalej trzymam, mimo całej sytuacji. To była jedyna możliwość czasami wyrażenia takiego oporu przeciwko okupantowi. Kobiety zazwyczaj szły do powstania w tym, co miały najlepszego, czyli były to spódnice, bluzki czy jakieś marynarki, a mężczyźni również. Zazwyczaj były to takie spodnie pumpy, bardzo, bardzo modne wtedy, i koszula, często marynarka. Tym elementem, który wyróżniał powstańca, była po prostu biało-czerwona opaska.
1: A wystawa będzie dostępna dla zwiedzających już od pojutrze, od 29 lipca, czyli od środy do czerwca 2027 roku w ramach zwykłego biletu muzealnego. Materiał ten przygotował dla Państwa Piotr Lędzion, 19,5 minuty po 16, a w naszym magazynie już za chwilę chcielibyśmy zabrać Państwa na grzyby.
2: Warszawa żyje latem.

0: Reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Po reklamie.
5: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Joda Saint L'Étendien, czyli Babie Lato. No właśnie, u nas do Babiego Lata to jeszcze trochę czasu zostało, ale właśnie ten wczesno-jesienny czas to czas, który kojarzy nam się oczywiście z grzybobraniem, choć prawdziwi grzybiarze dobrze wiedzą, że już wiosną pojawiają się w lasach jadalne gatunki grzybów, a w czasie letnim można zbierać przede wszystkim kurki, ale nie tylko. Gdzie ich szukać? No właśnie, to jest bardzo ważne pytanie. Sprawdziła to Karolina Stępień.
1: Gdy myślimy o środku lata w lesie, większość z nas ma przed oczami fioletowe dłonie, słoiki pełne leśnych jagód i zapach rozgrzanych słońcem sosen. Jagodowy sezon w pełni, ale jeśli wejdziemy w las głębiej i spojrzymy pod nogi, możemy się mocno zdziwić. Lipiec i sierpień to czas, kiedy w krzakach obok jagód wyrastają już pierwsze letnie grzyby. Na poszukiwania wybrałam się z panem Bogdanem, który od lat zbiera grzyby nie tylko jesienią.
2: No i co tu mamy? Tak, to jest ceglastopory, ale taki twardy, suchy. I jeszcze tu coś. To muchomor czerwieniejący. I kurki. Wszystko takie suche, pomimo że było tyle opadów, ale ostatnie dni bardzo upalne.
1: I właśnie to również ma znaczenie, jeżeli chodzi o letni wysyp, który bywa bardzo wyspowy. Grzyby mogą rosnąć masowo w jednym powiecie, podczas gdy w sąsiednim, gdzie nie padało, las będzie pusty. Dlatego latem warto szukać grzybów w miejscach wilgotnych i zacienionych, takich jak doliny, jary czy tereny górzyste, a zwłaszcza tam, gdzie są lasy mieszane. Warto też pamiętać, że grzyby rosną głównie tam, gdzie niedawno przeszły solidne opady deszczu. A w jakich lasach i jakich grzybów dokładnie szukać, opowiedziała nam leśnicza Maria Rolnik.
3: Jeśli wybierzemy się do lasów iglastych, zarówno świerkowych czy sosnowych, wypatrujmy w mchu złocistych pieprzników jadalnych, czyli kurek, a w młodych zagajnikach sosnowych możemy też trafić na maślaki. Z kolei w lasach liściastych, zwłaszcza pod dębami, ale także bukami, możemy szukać borowików, zarówno tych szlachetnych, jak i siatkowatych. A jeśli przychodzimy gdzieś przy brzozach, to tam możemy poszukać koźlarzy.
1: I choć to świetna wiadomość dla smakoszy, warto też pamiętać o zasadzie, jeżeli nie znamy danego grzyba, lepiej zostawić go w lesie.
3: Początkujący grzybiarze mogą się łatwo pomylić, zwłaszcza gdy grzyby są młode. Taki przykład znany to pieprznik jadalny, czyli właśnie ta nasza kurka, ona bywa mylona z lisówką pomarańczową, nazywaną zresztą fałszywą kurką. I czym się różni, to lisówka ma zazwyczaj gęstsze, takie cieńsze blaszki, bardziej pomarańczowe, a jej zjedzenie niestety kończy się silnymi rewolucjami żołądkowymi.
1: Warto też pamiętać, że sezon grzybowy to czas wzmożonej pracy policji i straży leśnej. Funkcjonariusze apelują do grzybiarzy o rozwagę i przypominają, że odpowiednie przygotowanie do wyjścia do lasu może zapobiec tragedii, mówi Przemysław Ratajczak z policji.
4: Przed pójściem do lasu poinformujmy swoją rodzinę, bliskich, dokąd się wybieramy, jaką trasą zamierzamy się przemieszczać oraz o której godzinie planujemy powrót. Warto również zadbać o odpowiedni ubiór. Jasne lub jaskrawe elementy odzieży zwiększają widoczność, co może mieć ogromne znaczenie podczas ewentualnych poszukiwań. Warto zabrać ze sobą wodę, niewielki prowiant oraz podstawowe środki pierwszej pomocy. Jedną z podstawowych zasad jest zabranie ze sobą naładowanego telefonu w sytuacji zagrożenia. Umożliwi to szybkie wezwanie pomocy lub przekazanie swojej lokalizacji służbom ratunkowym. Warto również mieć przy sobie powerbank, który pozwoli doładować telefon, jeśli pobyt w lesie się przedłuży.
1: Smak leśnych jagód i zapach smażonych kurek to kwintesencja lata. Aby te wspomnienia pozostały miłe, nie dajmy się zgubić wakacyjnej beztrosce, słuchajmy rad leśników oraz policji i wracajmy z lasu nie tylko z pełnym koszykiem, ale przede wszystkim cali i zdrowi. Karolina Stępień, Radio Plus.
5: Warszawa żyje latem.
0: Za 25 minut będzie 17. Proszę pamiętać, że jeszcze w tej części naszego spotkania w trakcie pierwszej godziny magazynu Warszawa żyje latem najświeższe wiadomości prosto z Watykanu. Tymczasem budka suflera, bal wszystkich świętych.

0: Reklama.
1: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
2: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
1: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
2: No i tanio.
1: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: dalej masz. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Przyczyny rozłamu. Czy PiS zmierzał do polexitu? Południe w ogniu. Francja, Hiszpania i Portugalia walczą z pożarami. Gdyńskie centrum na liście UNESCO. Prezent na stulecie miasta.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
7: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież wraca do Rzymu, to koniec letniego urlopu, do Castel Gandolfo będzie jeszcze powracał, po raz pierwszy już w środę, na koncert Pieśń Pokoju. Sekretariat Generalny Synodu zachęca do podtrzymywania procesu synodalnego w kościołach lokalnych. Ma temu służyć opublikowany dziś dokument. Zakonnicy żyją dłużej niż świeccy. To efekt monastycznego stylu życia opartego na modlitwie, potwierdził Wiedeński Instytut Demografii. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś kończy się papieski urlop. Leon XIV wraca do Watykanu. W środę powróci jednak na chwilę do Castel Gandolfo, by wziąć udział w wydarzeniu pod hasłem Pieśń Pokoju. Muzyka i modlitwa połączą młodych chórzystów z 5 regionów dotkniętych kryzysami. Razem z Leonem XIV będą prosić o pokój na świecie. Karol Darmoros.
2: Muzyczną oprawę spotkania w Castel Gandolfo będzie współtworzyć Andrea Bocelli. Światowej sławy tenor podkreśla, że pokój buduje się przez spotkanie i umiejętność słuchania głosu innych. Spotkanie Pieśń Pokoju w Borgo Laudato Si wpisuje się w obchody 800. rocznicy narodzin dla nieba świętego Franciszka z Asyżu. Papież poprowadzi modlitwę inspirowaną przesłaniem Pieśni Stworzeń. Młodzi przyjadą z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti oraz Włoch. Ich historie często naznaczone są wojną, ubóstwem i trudnymi doświadczeniami. Modlitwa zwieńczy ich 10-dniowe spotkanie, podczas którego po raz pierwszy zebrali się w jednym miejscu, połączeni muzyką.
1: Sekretariat Generalny Synodu opublikował kolejny dokument, który ma pomóc w podtrzymaniu procesu synodalnego w Kościele Powszechnym. Tym razem nosi on tytuł Wspominać, towarzyszyć w przygotowaniach do zgromadzeń oceniających Kościół lokalny.
3: Dokument ma pomóc diecezjom w przygotowaniu własnego zgromadzenia oceniającego, zaplanowanego na pierwszą połowę 2027 roku. Dokument składa się z dwóch części. Pierwsza pokazuje, jak sporządzić tzw. relację narracyjną, czyli tekst, w którym Kościół lokalny opowiada o przebytej drodze synodalnej. Druga część ma pomóc w przygotowaniu lokalnego zgromadzenia. Nie proponuje gotowego modelu, ale sugeruje możliwy sposób postępowania, przedstawiając pytania, kryteria i praktyczne wskazówki, które należy dostosować do lokalnego kontekstu.
1: Sekretariat Synodu przypomina, że owocem lokalnego etapu procesu synodalnego ma być sprawozdanie narracyjne i list do innych kościołów. Z tego zadania trzeba się wywiązać do 30 czerwca przyszłego roku.
0: Wiadomości ze świata.
1: Zakonnicy żyją średnio około 5 lat dłużej niż mężczyźni świeccy. Wynika to z wieloletnich badań przeprowadzonych od 1997 roku przez Wiedeński Instytut Demografii, które objęły ponad 16 tysięcy osób konsekrowanych. Tomasz Zielenkiewicz.
4: Zdaniem naukowców kluczem do długowieczności jest zakonny styl życia oparty na uporządkowanym rytmie dnia, stałym harmonogramie prac, posiłków i modlitwy, a także na silnych więziach wspólnotowych. Troska drugiego człowieka oraz życie we wspólnocie skutecznie ograniczają czynniki ryzyka i pomagają radzić sobie ze stresem, sprzyjając pomyślnemu starzeniu się.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: Radio Plus Warszawa.
1: W czasie Parady Równości w Berlinie zginęła 65-letnia Polka, a jej córka została ranna. Głos zabrał nasz MSZ. W czwartek polscy strażacy ruszą z pomocą do Hiszpanii. W stronę Jasnej Góry zmierza 45. Piesza Góralska Pielgrzymka. Jest 17. Marcin Bartnik. To 65-letnia Polka okazała się jedyną ofiarą śmiertelną sobotniego zamachu w Berlinie. Nasz konsul zapewni rodzinie niezbędne wsparcie. Według informacji niemieckich mediów w ataku ranna została również córka kobiety. Obrażeń doznało w sumie 29 osób. Napastnik wjechał w tłum furgonetką, a następnie atakował ludzi maczetą podczas Parady Równości. Informacje o tożsamości ofiary podczas otwarcia wystawy o powstaniu warszawskim w berlińskim ratuszu przekazał burmistrz Kai Wegner. Potwierdza to rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór.
2: Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami oraz władzami niemieckimi i zapewni rodzinie niezbędne wsparcie w ramach swojej kompetencji.
1: Zamachowiec 21-letni Abdul B. zginął wczoraj podczas policyjnej obławy. Był sympatykiem państwa islamskiego. Możliwe, że program CPN wróci na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Premier zapowiedział, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na powroty z urlopów. Donald Tusk zastrzegł jednak, że stanie się tak, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną. Zapytaliśmy mieszkańców Rzeszowa, jak obecne ceny na stacjach wpływają na ich codzienne podróże.
3: Czy obecna cena paliw wpływa na to, jak często państwo korzystacie z samochodu?
4: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
5: Oczywiście, że wpływa.
3: Mniej pan teraz podróżuje w tych podwyżkach?
5: Tak, dużo mniej.
6: Podróżuję cały czas tak jak do tej pory, także ceny są jakie są, ale trzeba dokładać więcej.
3: A jakie optymalne ceny takie dla pana powinny być za paliwa?
6: Myślę, że górna granica 6 zł to już jest wystarczająca.
7: Jeżeli chodzi o ceny paliwa, to moim zdaniem powinny w okresie wakacji stanieć, bo jakby nie było, nie?
1: Eksperci tłumaczą, że mimo chwilowego spadku cen ropy, transport przez strategiczną cieśninę Ormus wciąż jest mocno ograniczony, dlatego spodziewają się dalszych podwyżek. Ich zdaniem ceny paliw mogą wzrosnąć do około 8 zł za litr. Polscy strażacy ruszą w czwartek do Hiszpanii. Tamtejszym służbom w walce z żywiołem pomogą doświadczeni ratownicy z Olsztyna oraz Wielkopolski. Więcej o tym z Poznania nasz reporter Paweł Adamczewski.
8: Moduł GFFF liczy 105 strażaków z całej Polski i specjalizuje się w gaszeniu pożarów terenów leśnych bez użycia ciężkiego sprzętu.
9: Przy wykorzystaniu podręcznego takiego sprzętu, który niosą ze sobą na plecakach, przy tym bagażu w cudzysłowie ratowniczym właśnie dotrzeć w trudno dostępne miejsca, by tam poradzić sobie, przygotować ziemię czy to miejsce, w którym są na front pożaru, tak by ograniczyć po prostu jego rozwój.
8: Powiedział mi rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej Martin Halasz. Wyjazd był planowany od wiosny w ramach tak zwanego prepozycjonowania, czyli przeniesienia służb do regionów zagrożonych pożarami. Strażacy przez miesiąc będą stacjonować w Hiszpanii i stamtąd będą kierowani do akcji gaśniczych.
1: Wylot zaplanowano na 30 lipca.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przed nimi jeszcze niecały tydzień drogi. W stronę Jasnej Góry zmierza 45. Piesza Góralska Pielgrzymka. W drogę górale wyruszyli 23 lipca. W tym roku pod hasłem Po owocach ich poznacie.
10: Po pierwsze, można odkryć, przynajmniej dla mnie, górala, swoje korzenie, pochodzenie i tożsamość. Mam z tyłu głowy wejście na samą Jasną Górę, kiedy można się pokazać paradnie w swoim stroju góralskim. Także jest wiele atutów, które zachęcają do tego, aby iść właśnie nie z inną, tylko z pielgrzymką góralską.
1: Mówił Karmelita Bosy, ojciec Mariusz Wójtowicz. Na Jasną Górę górale zawitają w piątek.
11: Mam nadzieję, że ten deszcz, który pojawił się paręnaście minut temu, był ostatnim mokrym akcentem dzisiejszego popołudnia, bo teraz w centrum Warszawy zaczęło się przejaśniać. Na termometrach w tej chwili 20 stopni, odczuwalna 18, a to wszystko za sprawą dosyć mocnego wiatru, który wieje teraz z zachodu i z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, teraz wynosi już 1007 hektopaskali. W nocy około 13 stopni, a jak będzie we wtorek? Raczej już bez opadów. Całkiem sporo słońca, choć i chmur też nie zabraknie. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie, ale już w czwartek 31, czyli lato wraca.

0: Michael Jackson, Did It, 9 minut po 17.
1: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Jarek Budnik, dzień dobry, witam Państwa ponownie i zapraszam na drugą część naszego popołudniowego spotkania. Dziś w magazynie między innymi o kontrolach inspekcji handlowej, która w turystycznych miejscowościach sprawdza jakość sprzedawanych tam towarów, na przykład zabawek. Czy są one bezpieczne dla naszych dzieci? Na jak przebiega taki test?
2: Próby będziemy pobierać w celu sprawdzenia zawartości ftalanów chociażby, czyli substancji, które w bardzo ograniczonej ilości, właściwie można powiedzieć, występować nie powinny. Więc nasza kontrola będzie polegała na ocenie produktu na miejscu, czyli czy oznakowanie jest zgodne z przepisami. Oprócz tego zostanie pobrana próba i laboratorium będzie te zabawki pod określonym kątem sprawdzać. Dzięki temu możemy po prostu tak kompleksowo do danej partii, do danej zabawki podejść i sprawdzić ją pod każdym względem.
0: A co jeszcze jest kontrolowane, by nasz urlop był bezpieczny? Opowiemy Państwu na zakończenie dzisiejszego magazynu, bo wcześniej o przypadającym właśnie dzisiaj Dniu Osób Samotnych.
3: Żyjemy w czasach, gdzie mogłoby się wydawać, że bardzo ciężko o samotność, bo przecież mamy dostęp do komunikacji po prostu od każdej strony, ale niestety jest inaczej. Wynika to z wielu czynników, też między innymi z tego, że te kontakty, które mamy, nie zawsze oczywiście, ale często są takie powierzchowne. To są kontakty oparte gdzieś często o internet, gdzie łatwo mówić o tym, co fajne, o tym, co nam się udało, o jakichś sytuacjach, które nie wydają jakąś adrenalinę, ale o tym, jak nam ciężko i jakie mamy problemy, jednak ciężej się mówi. Często zostawiamy to w sobie.
0: Warto o tym pamiętać, bo mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach samotność naprawdę bardzo trudno dostrzec. Pochylimy się nad tym tematem niebawem, bo na początek wspomnimy papieża Franciszka, który dokładnie 10 lat temu odwiedził Polskę, a co powinniśmy pamiętać z jego wizyty?
4: Zejdźcie z kanapy, bądźcie świadkami, idźcie, róbcie raban, albo to, żebyście nie byli tymi emerytami, którzy z balkonu tylko patrzą, jak życie innych upływa. Ale też papież Franciszek dawał ogromne świadectwo tego, jak on nie siedzi na kanapie, bo przecież tam był taki słynny przejazd papieża tramwajem pośród ludzi niepełnosprawnych, razem z nimi, także z wolontariuszami, te spotkania i tyle energii, ile on wkładał w to, aby być tymi młodymi ludźmi. Myślę, że to naprawdę uruchamiało i pomysłowość, i fantazję, i też kreatywność.
0: Więcej na ten temat już za chwilę. Jarek Budnik, zapraszam na nasz popołudniowy magazyn Warszawa żyje latem na 96,5 FM w Radiu Plus Warszawa oczywiście.

0: Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa, 16 minut po godzinie 17. Drodzy Państwo, dokładnie 10 lat temu papież Franciszek odwiedził Polskę. Podróż apostolska odbyła się w dniach 27-31 lipca. Jej głównym celem był oczywiście Kraków i Światowe Dni Młodzieży, ale nie tylko. Co warto pamiętać z tamtej wizyty?
1: Franciszka na lotnisku witały tłumy. Podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku Ojciec Święty mieszkał w Pałacu Biskupim przy ulicy Franciszkańskiej 3 w Krakowie. Każdego ranka wstawał o świcie, mówi w rozmowie z Vatican News kardynał Stanisław Dziwisz.
2: Jeszcze rano wszyscy spali, a on już chodził po korytarzach i modlił się. Siostry mu chciały sprzątać mieszkanie, gdzie mieszkał w Krakowie. Sam się prał skarpetki. Do końca miał ducha franciszkańskiego. Jak zobaczył te tłumy młodzieży, entuzjazm, wielki porządek i miłość do papieża, i z tym odjechał.
1: W centrum wydarzeń tego, co działo się w Krakowie, było też Radio Plus, wspomina dziennikarka Patrycja Michońska-Dynek.
3: Relacjonowaliśmy wszystkie wydarzenia. Nasi reporterzy byli wszędzie tam, gdzie był Ojciec Święty Franciszek. Transmitowaliśmy wszystkie msze święte i spotkania, a co więcej, z okien siedziby Radia Plus Kraków widzieliśmy dziedziniec Kurii Archidiecezji Krakowskiej, widzieliśmy, kiedy Ojciec Święty przyjeżdża, kiedy szykuje się do wyjazdu i wyrusza na przykład na spotkanie z młodzieżą. Były to niesamowite dni, bardzo gorące i jeśli chodzi o temperaturę, i jeśli chodzi o wydarzenia, i na pewno bardzo, bardzo satysfakcjonujące dla wszystkich dziennikarzy Radia Plus.
1: Na spotkanie z Franciszkiem zjechało ponad 2 miliony osób z całego świata. Wizyta papieża była punktem zapalnym dla rozwoju inicjatyw duszpasterskich dla młodzieży w naszym kraju, zauważa ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor biura SDM Polska, i przypomina, że padło wtedy wiele cennych słów do Polaków ze strony papieża.
4: Zejdźcie z kanapy, bądźcie świadkami, idźcie, róbcie raban, albo to, żebyście nie byli tymi emerytami, którzy z balkonu tylko patrzą, jak życie innych upływa. Ale też papież Franciszek dawał ogromne świadectwo tego, jak on nie siedzi na kanapie, bo przecież tam był taki słynny przejazd papieża tramwajem pośród ludzi niepełnosprawnych, razem z nimi, także z wolontariuszami, te spotkania i tyle energii, ile on wkładał w to, aby być z tymi młodymi ludźmi. Myślę, że to naprawdę uruchamiało i pomysłowość, i fantazję, i też kreatywność.
1: Papież Franciszek w czasie 6-dniowej wizyty w Polsce odwiedził także Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. W wydarzeniu wzięło udział 30 tysięcy osób, w tym 2 tysiące kapłanów, przypomina Małgorzata Pabis, rzecznik prasowy Sanktuarium.
5: Modlił się przed słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego przy grobie siostry Faustyny. Później przeszedł przez bramę Miłosierdzia, bo pamiętamy, że to był rok Miłosierdzia, który papież ogłosił. Kiedy wszedł do

0: Planowana wizyta na Jasnej Górze. Ponad 300 tysięcy wiernych pielgrzymowało wtedy w Częstochowie, wspomina Mirosława Szymusik z biura prasowego.
1: To, co było takim ogromnym też przeżyciem dla wiernych zgromadzonych na błoniach jasnogórskich, to papież przejechał otwartym samochodem Papa Mobile do klasztoru właśnie między wiernymi. Pamiątką taką bardzo widoczną tego czasu wizyty papieża Franciszka na Jasnej Górze jest oczywiście dar, papieska róża, która została umocowana przy obrazie Matki Bożej Jasnogórskiej obok róży papieskiej Benedykta XVI i Jana Pawła II.
0: Ojciec Święty Franciszek w czasie jedynej wizyty w Polsce modlił się także na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau i odwiedził pacjentów szpitala dziecięcego w Prokocimiu. Papież otrzymał też mnóstwo prezentów, jak różaniec z chleba, klucze do bram Krakowa czy miniaturowy tramwaj, obraz Jezusa Miłosiernego, a nawet dzienniczek Świętej Faustyny. Większość przekazał potem na cele charytatywne. Aneta Paszko, Radio Plus.
2: Warszawa żyje latem.
3: 20,5 minuty po godzinie 17 za chwilę w naszym magazynie o tym, że właśnie dziś, 27 lipca, obchodzony jest Dzień Osób Samotnych.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Przerywany program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Dziś, czyli 27 lipca, obchodzimy Dzień Samotnych. To bardzo dobra okazja, by zwrócić uwagę na doświadczenie, które może dotknąć absolutnie każdego, niezależnie od wieku i sytuacji życiowej. Czym jest samotność? Dlaczego pojawia się w naszym życiu? No i czy zawsze musi oznaczać coś negatywnego?
2: Można być samemu i czuć się dobrze, ale można też być wśród ludzi i mimo to odczuwać samotność. Dziś obchodzimy Dzień Samotności. To okazja, by zwrócić uwagę na ten problem, który dotyka osób w różnym wieku. Badania pokazują, że samotność coraz częściej dotyczy nie tylko seniorów, ale także młodych ludzi. Według danych CBOS, co czwarty Polak przyznaje, że czasami czuje się samotny, a kilka procent doświadcza tego uczucia często lub stale. Mówi Marta Łepek, psycholożka.
3: Żyjemy w czasach, gdzie mogłoby się wydawać, że bardzo ciężko o samotność, bo przecież mamy dostęp do komunikacji po prostu od każdej strony, ale niestety jest inaczej. Wynika to z wielu czynników, też między innymi z tego, że te kontakty, które mamy, nie zawsze oczywiście, ale często są takie powierzchowne. To są kontakty oparte gdzieś często o internet, gdzie łatwo mówić o tym, co fajne, o tym, co nam się udało, o jakichś sytuacjach, które nie budzają jakąś adrenalinę, ale o tym, jak nam ciężko i jakie mamy problemy, jednak ciężej się mówi, często zostawiamy to w sobie i zdarza się po prostu, że na zewnątrz wygląda, jakby wszystko było dobrze, a jednak w środku to wszystko się kotłuje i buzuje.
2: Samotność może dotknąć człowieka na różnych etapach życia i mieć wiele twarzy. To nie tylko osoby starsze zamknięte w pustych mieszkaniach, ale też młodzi, którzy próbują odnaleźć się w nowym miejscu bez wsparcia bliskich, czy rodzice, którzy mierzą się z poczuciem osamotnienia w codziennych obowiązkach. Jedną z takich osób jest pani Ania, która po przeprowadzce do innego miasta z dala od rodzinnego domu i najbliższych musiała odnaleźć się w nowej rzeczywistości u boku męża.
4: Ten początek tutaj, jeszcze zwłaszcza kiedy to było w czasie pandemii, był dla mnie trudny nawet z perspektywy wyjścia po prostu na plac zabaw z dzieckiem. Nikt się do nikogo nie odzywał, każdy w maseczce, każdy gdzieś tam patrzył po sobie, więc rzeczywiście czułam się samotna, kiedy mąż jeździł do pracy, ja byłam sama w mieszkaniu po prostu z dzieckiem.
2: A czego najbardziej pani brakowało w tym czasie? Spotkań z bliskimi, przyjaciółmi, tego wsparcia?
4: Myślę, że wszystkiego po troszku, czyli i rodziny, i wsparcie, i przyjaciół, mimo tego, że ten kontakt był telefoniczny i taki na wideo rozmowy, to samego takiego kontaktu po prostu człowiek z człowiekiem, że koleżanka przyszła na kawkę i porozmawiała ze mną o różnych pierdółkach.
2: Samotność może mieć różne oblicza. Dla jednych jest trudnym doświadczeniem, dla innych chwilą zatrzymania i refleksji. W perspektywie wiary może być także momentem, w którym człowiek szuka odpowiedzi i otwiera się na Boga, mówi ksiądz Łukasz Krzewiński.
5: Samotność, jakiś czas refleksji, oczywiście, że prowadzi nas do pięknych, cudownych wniosków, do wielkiej wdzięczności za to, co od Pana Boga otrzymujemy, ale ona dotyka nas bardzo często w takich momentach, w których wydawałoby się, że musimy poradzić sobie sami. Jest to jakaś utrata, choroba. Niektórzy mówią, że właśnie w umieraniu jakoś tak bardzo mocno jesteśmy samotni po ludzku, mimo tego, że czasami otoczeni rodziną, bliskimi. I to jest taki chyba szczególny moment, w którym no, mamy taką szansę, a nawet taki przywilej, żeby wtedy do Boga zawołać, potrzebuję Ciebie. Nie chciałbym o tym mówić, że teraz Pan Bóg musi nas prowadzić w doświadczenie samotności, bezradności czy jakiegoś głębokiego rozczarowania, bo po ludzku no jest to jakaś strata, ale w takiej perspektywie wiary jest to szansa.
2: Dzień samotności przypomina, że czasem wystarczy niewiele. Krótka rozmowa, telefon czy chwila uwagi poświęcona drugiej osobie, bo właśnie takie gesty mogą sprawić, że ktoś przestanie czuć się sam. Karolina Marcisz, Radio Plus.
1: Za 27 minut 18, a w naszym magazynie już za chwilę jeszcze jeden temat o kontrolach inspekcji handlowej, które czuwają nad tym, by nasz urlop był bezpieczny.
0: Warszawa żyje latem.

0: Reklama.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
7: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Przyczyny rozłamu. Czy PiS zmierzał do polexitu? Południe w ogniu. Francja, Hiszpania i Portugalia walczą z pożarami. Gdyńskie centrum na liście UNESCO. Prezent na stulecie miasta.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
0: Po reklamie.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: A w dzisiejszym magazynie jeszcze jeden temat, który przygotowaliśmy dla Państwa. Temat jak najbardziej wakacyjny, bo zabawki niedopuszczone do obrotu, czy bawełniana bluzka, która niewiele ma wspólnego z bawełną. Na wakacyjny szlak do popularnych kurortów wraz z turystami wyruszyli m.in. kontrolerzy inspekcji handlowej. Odwiedzają restauracje, hotele, stragany, sprawdzają ceny i pobierają próbki do badań z ubrań czy zabawek. O tym wszystkim z Beatą Manios z Inspekcji Handlowej rozmawiała Anna Świtalska.
2: Inspektorzy już pojawili się na wybrzeżu, by kontrolować, co kontroluje.
3: Tak, już jesteśmy na wybrzeżu.
4: Będziemy sprawdzać różne rzeczy, bo chociażby ceny w sklepach i punktach usługowych. Przedsiębiorcy otwierają się na ten czas wakacyjny, nastawieni są na turystów. Chociażby punkty usługowe typu wypożyczalnia rowerów czy sprzętu, innego sprzętu sportowego, sprzętu wodnego. Sklepy oczywiście, punkty gastronomiczne także. Będziemy gościć właśnie w tego typu obiektach, także wakacje w większym stopniu będziemy gościć w miejscowościach turystycznych.
2: Co będziecie sprawdzać?
4: Wspomniane przeze mnie ceny, czyli prawidłowość uwidocznienia cen, a zatem przede wszystkim to, że cena przy towarze być musi, to myślę, że to nie ulega wątpliwości, chociaż sporadycznie, ale jednak zdarzają się jeszcze przypadki, kiedy po prostu cen nie ma. Oprócz tego ceny jednostkowe, czyli jeżeli mamy towar sprzedawany według masy i objętości, oprócz ceny za tą sztukę danego produktu musimy podać jeszcze cenę w przeliczeniu na litr czy na przykład kilogram. W punktach usługowych również ceny, czyli jeżeli wypożyczamy jakiś sprzęt, na przykład rower, to ile nas będzie kosztować wypożyczenie, na przykład za godzinę czy dwie, w zależności od wielkości roweru, czy coś bierzemy dodatkowo, jakieś wyposażenie. Wszystko to musi być uwidocznione w cenniku i klient nie może mieć wątpliwości, ile powinien za taką usługę zapłacić.
2: Więcej kupujemy na pewno latem zabawek dla dzieci.
4: Tak, zabawki również. Próby będziemy pobierać w celu sprawdzenia zawartości ftalanów chociażby, czyli substancji, które w bardzo ograniczonej ilości, właściwie można powiedzieć, występować nie powinny. Więc nasza kontrola będzie polegała na ocenie produktu na miejscu, czyli czy oznakowanie jest zgodne z przepisami. Oprócz tego zostanie pobrana próba i laboratorium będzie te zabawki pod określonym kątem sprawdzać. Dzięki temu możemy po prostu tak kompleksowo do danej partii, do danej zabawki podejść i sprawdzić ją pod każdym względem.
2: Odzież. Dużo jest tej z Azji.
4: Tak, odzież rzeczywiście też w tym roku przede wszystkim skupiamy się na odzieży, na rzeczach przeznaczonych dla dzieci. Będziemy sprawdzać odzież i również pobierać próby w celu zweryfikowania na przykład składu surowcowego, czyli jeżeli etykieta czy wszywka na odzieży wskazuje, że jest to powiedzmy w 100% bawełna, czy w znacznym stopniu procentowym bawełna, to my zweryfikujemy, czy rzeczywiście ta informacja jest prawidłowa i prawdziwa.
2: A jak bywa?
4: Bywa różnie. Bywa różnie, odwiedzamy różne sklepy, nie omijamy również tych właśnie z chińskimi rzeczami, bo wiemy, że tam mogą być nieprawidłowości, więc chcemy sprawdzić właśnie, jak to wygląda, ale również inne miejsca, czy to są sklepy sieciowe, czy hurtownie, również tam zachodzimy, pobieramy próby, więc różne podmioty są pod naszym nadzorem.
1: A wszystko to po to, by nasz wypoczynek był bezpieczny. Bardzo dziękuję i to temat, który kończy dzisiejszy magazyn reporterów Warszawa żyje latem. 7 minut zostało nam do godziny 18. Proszę pamiętać, że o 18.00 punktualnie najświeższe i najważniejsze wiadomości, a potem warszawska strefa plusa, wakacyjne wydanie dziś poniedziałek, więc w odsłonie jednogodzinnej.
0: Warszawa żyje latem.
1: Jarek Budnik, bardzo dziękuję, że byliście Państwo dziś z nami. Oczywiście jutro kolejna odsłona magazynu Warszawa żyje latem, parę minut po 16:00. A już teraz Leonard Cohen, I'm your man.

0: Groźne nawałnice przetoczyły się przez Polskę. Strażacy wyjeżdżali setki razy. Ekstradycja Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych może potrwać wiele miesięcy. Przyrodnicy policzą niedźwiedzie na pograniczu polsko-słowackim. Zebrali materiał genetyczny drapieżników. Jest 18. Marcin Bartnik. Powalone drzewa, uszkodzone dachy i zalane posesje. Strażacy wyjeżdżali już do około 400 akcji z powodu nawałnic. Najwięcej pracy po burzach z silnym wiatrem służby mają na Podkarpaciu. Interweniowali tam już prawie 90 razy. Podobnie jest w Małopolsce. W okolicach Nowego Sącza spadł dwucentymetrowy grat. Z kolei w Świętokrzyskiem strażacy dostali przeszło 50 zgłoszeń.
1: 47 ze zgłoszeń dotyczyło wiatrołomów. Mieliśmy także jeden zerwany dach na budynku gospodarczym. Uszkodzony dach na budynku mieszkalnym oraz 6 innych uszkodzonych dachów na budynkach gospodarczych.
0: Powiedział nam Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Alerty IMGW z powodu intensywnych burz obowiązują we wschodnim pasie Polski, na Podkarpaciu, w części Lubelszczyzny i Małopolski. Są to ostrzeżenia drugiego, wyższego stopnia. Cała procedura zajmie wiele miesięcy. Polskie władze skierowały do USA wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie szef amerykańskiej dyplomacji. Co musi się wydarzyć, by były minister sprawiedliwości trafił do Polski? O tym nasz reporter Michał Rawa.
2: Cała procedura jest prowadzona drogą dyplomatyczną. Wniosek podpisał minister sprawiedliwości. Teraz pocztą trafi do polskiej ambasady w Waszyngtonie, a potem na biurko sekretarza stanu USA Marco Rubio. Następnie będzie analizował go amerykański Departament Sprawiedliwości.
3: A kiedy ta analiza przebiegnie pozytywnie dla polskiej prokuratury, wówczas wniosek ten zostanie przekazany do sądu federalnego.
2: Mówi Anna Adamiak z prokuratury krajowej, która dodaje, że polską prokuraturę reprezentować przed sądem musi jeden z amerykańskich śledczych. Jeśli wniosek pozytywnie przejdzie weryfikację, to wróci do sekretarza stanu USA, który podejmie ostateczną decyzję. Prokuratura podkreśla, że to wszystko może trwać kilka lub nawet kilkanaście miesięcy.
0: Zbigniew Ziobro wyjechał do USA z Węgier, gdzie przed zmianą władzy był chroniony politycznym azylem. Śledczy chcą, by były minister odpowiedział m.in. za wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Celowo dwa razy najechał na rowerzystę samochodem osobowym. 34-latek z Łodzi usłyszał właśnie zarzuty i trafił do aresztu. Zaczęło się od tego, że osobówka zablokowała ścieżkę rowerową, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
4: Gdy stanął na wysokości przednich prawych drzwi, podejrzany ruszył do tyłu, dodatkowo skręcając w lewą stronę, w wyniku czego potrącił pokrzywdzonego. Po tym manewrze 34-latek ruszył do przodu, a następnie ponownie cofnął i celowo uderzył w pokrzywdzonego oraz najechał na niego.
0: Osobówka strzaskała rowerzyście lewą nogę, doszło do otwartego złamania. Okazało się, że kierowca był pod wpływem środków odurzających.
4: Po wykonaniu badań okazało się, że podejrzany prowadził samochód w stanie odurzenia. Podczas przeszukania znaleziono u niego ponad 200 gramów marihuany.
0: Całe zdarzenie zarejestrowały kamery łódzkiego monitoringu.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Zebrali materiał genetyczny niedźwiedzi z całego pogranicza polsko-słowackiego, m.in. sierść, by poznać ich liczebność. W akcję zaangażowali się przyrodnicy z kilkunastu instytucji, w tym z parków narodowych w Tatrach.
6: Chcemy poznać nie tylko rozmieszczenie, ale przede wszystkim ich liczebność. Coś, co chyba nie było nigdy robione. Myśmy kiedyś w Tatrach owszem prowadzili wspólne badania genetyczne niedźwiedzi i tylko w Tatrach. Z każdej próbki będzie próba uzyskania genotypu osobnika, który tą próbkę zostawił, bo są to próbki włosów lub sierści.
0: Objaśniał Tomasz Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ostatnie badania genetyczne niedźwiedzi prowadzone były w 24 roku właśnie tylko w Tatrach. Wówczas doliczono się 64 osobników.
7: Poniedziałkowe popołudnie i pogoda taka dosyć dynamiczna. Dosyć szybko przemieszczają się chmury po niebie, ale według zapowiedzi synoptyków padać już nie powinno. Teraz w Warszawie 20 stopni, odczuwalna na poziomie 18, a to wszystko za sprawą wciąż mocno wiejącego wiatru z północnego zachodu. Ciśnienie idzie w górę, teraz już wynosi 1008 hektopaskali. W nocy około 13 stopni, a co będzie jutro? Jutro bardziej stabilnie, bardziej pogodnie i bez opadów. Na termometrach przyjemne, maksymalne 22 stopnie, ale wszyscy, którzy oczekują wysokich temperatur, powinni uzbroić się w cierpliwość. Już w czwartek na termometrach zobaczymy nawet 31 stopni.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: Prawie 12 minut po godzinie 18. Jarek Budnik, bardzo się cieszę, że po tej weekendowej przerwie znów możemy się spotkać i miło spędzać czas na 96,5 FM. No właśnie, weekend był fantastyczny, niedziela była cudowna. Ja na chwilę pojechałem nad Świder i nie wiedziałem, że będą tam takie tłumy, no ale w momencie, kiedy na termometrach prawie 30 stopni, każdy szuka wytchnienia nad wodą. Piękne okolice Świdra, piękny brzeg tej wyjątkowej rzeki, ale naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi, choć można było w paru miejscach bez problemu znaleźć miejsce, by zostawić samochód i przejść się kilkaset metrów przepięknym lasem, no i właśnie móc schłodzić się odrobinę w tej jakże przyjemnej, rzeźkiej wodzie, która na dodatek spełnia wszystkie wyśrubowane normy czystości, czego niestety nie można powiedzieć o innych stołecznych zbiornikach wodnych. No wiadomo, w rzece ta czystość jest chyba łatwiejsza do osiągnięcia niż tam, gdzie woda jest stojąca. No właśnie, jak wygląda sytuacja nad Jeziorkiem Czerniakowskim? O tym między innymi też dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć, no bo niestety najlepiej nie jest.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ocznij się na parę chwil.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
4: O, mechanik idzie.
5: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
6: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
9: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
10: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
14: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
15: Otwieramy 1000 sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
18: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
19: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
0: Po reklamie.

Savage Only You, 28 minut po godzinie 18, a ja patrzę na mapę pogody i tak jak Państwu wcześniej wspominałem, już w czwartek 31, w piątek nawet 33 i z tego co widzę, to te wysokie temperatury zostaną z nami na trochę dłużej, a jak robi się gorąco, to wszyscy szukają wytchnienia nad wodą i tymczasem niezbyt dobre wiadomości napływają do nas z nad jeziorka Czerniakowskiego, które niestety znów nie nadaje się do kąpieli. Została wywieszona czerwona flaga oznaczająca zakaz wchodzenia do wody i miasto prosi, by mieszkańcy poważnie potraktowali ten zakaz. Niestety woda nie jest w dobrym stanie i wchodzenie do wody, kąpiel w jeziorku Czerniakowskim może skończyć się bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami dotyczącymi właśnie między innymi chorób oczu, uszu i także kwestii, można powiedzieć, żołądkowych. Niestety poziom zanieczyszczeń przekracza wszystkie dopuszczalne normy i skąd się taka sytuacja bierze? Niektórzy mówią, że ten problem pojawia się co roku. Owszem, ale w tym roku intensywne opady deszczu, jakie mieliśmy niedawno, powodują, że do jeziorka Czerniakowskiego spływa zanieczyszczenie z okolicznych terenów, czyli między innymi z pobliskich ogródków działkowych, a te, jak wiadomo, nie są skanalizowane, więc łatwo sobie wyobrazić, że wszystko po prostu spływa do jeziorka. Czy będzie można się jeszcze w tym sezonie kąpać? No, wszystko się okaże od wyników kolejnego badania wody. Jest ono zaplanowane na trzeci dzień sierpnia i jeżeli poziom bakterii spadnie, no to oczywiście będzie można ponownie otworzyć akwen dla mieszkańców i będzie można z niego korzystać, ale tak jak mówię, co najmniej do 3 sierpnia trzeba poszukać jakiegoś innego zbiornika. No oczywiście najbliżej, no to z pewnością Zalew Zegrzyński. Mam nadzieję, że tam będzie sytuacja o wiele lepsza i będzie można się kąpać, choć niedawno przecież też na dzikiej plaży w Nieporęcie kwitły sinice, a wysoka temperatura oczywiście sprzyja ich kwitnieniu, więc no trzymajmy kciuki, żeby przynajmniej część Zalewu Zegrzyńskiego nadawała się do pływania. Z tego co wiem, najbezpieczniej, najczyściej jest, jeżeli chodzi oczywiście o stan wody, na plaży w Serocku. Od tamtej strony zalew generalnie o wiele bardziej nadaje się do korzystania w celach kąpielowych, aniżeli na przykład od strony Nieporętu. Ale trzymamy kciuki. Może po tym 3 sierpnia okaże się, że i jeziorko Czerniakowskie nadaje się do kąpieli, czego chyba wszyscy byśmy sobie życzyli, szczególnie w momencie, kiedy zbliża się do nas kolejna fala bardzo wysokich temperatur.

To oczywiście Roberta Fleck i Killing Me Softly with His Song. Za 20 minut będzie godzina 19, a to ważne informacje dla tych z Państwa, którzy w najbliższych dniach będą wybierali się na lotnisko Chopina w Warszawie, bo już od środy zmieni się odrobinę organizacja ruchu w rejonie lotniska, a powodem tych zmian jest remont nawierzchni ulicy Żwirki i Wigury, więc pojawią się częściowe wyłączenia pasów i utrudnienia. To oczywiście może wydłużyć czas dojazdu na lotnisko, więc żeby się nie denerwować przed wakacjami, proszę o tym pamiętać i po prostu wybrać się z domu odrobinę wcześniej. Również od 4 do 6 sierpnia będzie zamknięty tunel pod rondem Jana Szala, czyli tam jak się wyjeżdża z lotniska w stronę centrum. Ten tunel pod rondem będzie zamknięty, więc z pewnością warto zaplanować, że dojazd na lotnisko potrwa trochę dłużej, ewentualnie po prostu na przykład z dworca centralnego pojechać bezpośrednio pociągiem na lotnisko Chopina i w ten sposób mamy pewność, że dojedziemy w planowanym czasie, nie grożą nam żadne korki, ani też utrudnienia i no i właśnie, odpada stres, niewątpliwie proszę o tym pamiętać, jeżeli w ciągu najbliższych dni, a nawet tygodni będziecie Państwo wybierali się w podróż na przykład na wakacje, by o tym pamiętać i po prostu uniknąć zbędnego stresu. Warszawa.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

The Final Countdown, grupa Europe, i to końcowe odliczanie. No właśnie, wydaje mi się, że w czasie letnim najczęściej odliczamy czas do wakacji, bo już chcemy pojechać na urlop. I podobnie jak i Państwo, ja też odliczałem i nareszcie się doczekałem. No tak, nadszedł upragniony czas urlopu, ale nie ukrywam, że będę tęsknił i jak tylko wakacje się skończą, to będę szczęśliwy, że mogę znów do Państwa wrócić. Za 8 minut będzie 19, tak jak mówiłem dziś, warszawska strefa plusa w odsłonie godzinowej, no bo przecież Marek Jaromski pojawi się po godzinie 19, wiem. Zaczyna mi się plątać język, ale to chyba właśnie z tej radości, że i na mnie przyszedł czas, jeżeli chodzi o wakacje, ale jeszcze tak do końca się z Państwem nie żegnam, jeszcze będę miał tę przyjemność, by powiedzieć Państwu co nieco o pogodzie na dzisiejszy wieczór i na jutro, a tymczasem jedna z moich ulubionych letnich piosenek, Dmuchawce, latawce, wiatr, Urszula.

0: Ośmiolatek, który topił się w łódzkim akwaparku, walczy o życie w Centrum Zdrowia Matki Polki. Prezydent Wrocławia w mocnych słowach potępił ostatnią napaść na ukraińską parę. Iga Świątek na 8. miejscu w rankingu tenisistek. Jest 19. Marcin Bartnik. Lekarze walczą o życie ośmiolatka, który topił się w łódzkim akwaparku. Nie wiadomo, jak chłopiec z półkolonii znalazł się pod wodą. Ratowników zaalarmował jeden z kąpiących się mężczyzn. Na miejsce wezwano pogotowie. Medycy przez ponad pół godziny prowadzili reanimację i zabrali dziecko do szpitala.
1: Pogotowie ratunkowe przywiozło do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki 8-letniego utopionego chłopca. Pacjent został przyjęty do kliniki intensywnej terapii i jest w stanie skrajnie ciężkim.
0: Relacjonuje Adam Czerwiński z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Aquapark zabezpieczył nagrania z monitoringu, sprawą zajęła się policja.
2: Obecnie policjanci prowadzą czynności w celu ustalenia okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź Polesie.
0: Informuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Chłopiec był uczestnikiem półkolonii prowadzonych na terenie aquaparku Fala przez zewnętrzną firmę. Rząd pod koniec wakacji może wrócić do regulowania cen paliw. O takim rozwiązaniu mówił dziś premier Donald Tusk. Powodem jest drastyczny wzrost cen na stacjach, a eksperci nie mają dobrych informacji. Ich zdaniem będzie drożej. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: Powrót regulowanych przez rząd cen na stacjach zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie i przebiegu amerykańsko-irańskiej wojny.
4: Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny.
3: Przekazał premier Donald Tusk, a analitycy alarmują, że 8 zł za litr popularnej 95 możliwy jest już niedługo.
5: Im wcześniej zatankujemy, tym mamy większą szansę, że unikniemy kolejnej podwyżki, która się naprawdę wydaje nie do uniknięcia.
3: Mówi Urszula Cieślak z biura Reflex. Już teraz na niektórych stacjach za litr benzyny płacimy ponad 7,50. Cena diesla dochodzi już do 8 zł.
0: O cenach paliw opowiadał Michał Rawa. Prezydent Wrocławia reaguje po ataku na parę Ukraińców. Z ogromnym niepokojem i oburzeniem przyjąłem informację o brutalnych napaściach. Chcę jasno powiedzieć, w naszym mieście nie ma i nie będzie przyzwolenia na przemoc motywowaną nienawiścią, ksenofobią czy uprzedzeniami narodowościowymi, napisał w specjalnym oświadczeniu Jacek Sutryk. Za te słowa podziękował prezydentowi Wrocławia konsul generalny Ukrainy. Policja wciąż poszukuje podejrzewanych o pobicie w niedzielę kobiety i mężczyzny na Zakrzowie. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak 3 mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami. Poszkodowanych zabrano do szpitala. 20-letnia kobieta wymagała szycia rany ucha. Ostatnie opady deszczu i niższe temperatury poprawiły sytuację, ale to nie oznacza końca zagrożenia, mówią leśnicy. Wilgotność w drzewostanach jest teraz wyższa, ale nadciąga fala upałów.
6: Teraz ten ostatni tydzień, kiedy tak dużo padało, to ta wilgotność jest w lasach w tej chwili bardzo duża i na jakiś czas nam wystarczy, ale potem znowu las wyschnie i będzie łatwopalny.
0: Przyznaje Piotr Siuda z Nadleśnictwa Szubin. Leśnicy przypominają, że najczęściej za wybuchy pożarów odpowiada człowiek.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Iga Świątek na 8. miejscu w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. Na czele niezmiennie od 21 października 2024 pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. Najlepsze zawodniczki wciąż odpoczywają po Wimbledonie i w czołowej dwudziestce nie doszło do żadnych zmian. Za Sabalenką plasują się Kazaszka, Jelena Rybakina i Amerykanka Jessica Pegula. U pozostałych Polek zanotowano zmiany. Maja Chwalińska awansowała na 21. miejsce, a Magdalena Fręch na 48. Największy spadek zanotowała Magda Linet, która z 51. pozycji zamieniła ją na 65.
8: Teraz jakby więcej chmur, ale synoptycy twierdzą, że padać nie będzie, więc im ufajmy. 20 stopni na termometrach teraz w Warszawie i okolicach, odczuwalna to 18, wiatr północno-zachodni, dosyć mocne ciśnienie, cały czas idzie w górę, teraz wynosi już 1009 hektopaskali. Dzisiejszy wieczór i noc, tak jak mówiłem, raczej bez deszczu, a jak będzie jutro? Słonecznie. Synoptycy mówią, że to słońce będzie dominować szczególnie w pierwszej połowie dnia, potem może pojawić się trochę chmur, Jutro maksymalnie 22 stopnie, ale w środę już 25, a w czwartek 31, a dzisiejszej nocy 13. No nie za dużo, nie za mało, w sam raz, jak na ten niezbyt gorący lipiec. Pięć minut po godzinie 19:00, Jarek Budnik. Mówię Państwu już do usłyszenia. Dziękuję za chwilę. Marek Jaromski.

0: Trzymajmy się za ręce. Zaprasza Marek Jaromski.
1: Dobry wieczór Państwu. Obiecałem w następnym tygodniu porozmawiać o małżeństwie na Kurpiach z panią Laurą Ziukiewicz. Tydzień temu był mąż. Pani nie podsłuchiwała, co mówił, ale naprawdę dobrze się o pani wypowiedział. Panią widzę na oczy i chciałbym, żeby pani ze swojej strony powiedziała o takim byciu na Kurpiach żoną faceta, który stąd pochodzi i ma swój twardy charakterek. Bo pani nie stąd. Pani jakaś... Jakie to jest słowo o pani mówią?
2: No Kurpsie na takich, jak ja mówią, przywłoka.
1: No pani, a to nie obraźli.
2: Nie, to...
1: Ale trafione.
2: To jakby oddaje charakter tych ludzi, że oni są miejscowi, czyli pniaki, urodzeni tutaj, a ci, co przybyli, czyli się przywlekli i tutaj jak zostają, no to wtedy właśnie stają się takimi przywłokami, przybłędami, można powiedzieć. Ale to nie oznacza, że są osobami innego gatunku, tak? Tu nie ma jakby w tej kwestii żadnego dyskursu. Jak być żoną Kurpia? No, powiem tak, no trzeba być bardzo cierpliwym przede wszystkim i też wcale nie mieć... spolegliwego charakteru. Ja nie mam wcale takiej łagodności, jakby można powiedzieć, no bo tutaj by rodzina się rozlazła w szpach, jakby człowiek nie miał też swoich zasad i czasami nie potrafił powiedzieć stop, wystarczy.
1: Pani też to z domu swojego innego przyniosła tutaj.
2: Tak, moja rodzina pochodzi ze wschodu, z rubieży obecnej Ukrainy, obecnej Litwy, bo mam rodzinę ze strony jednych i drugich dziadków pochodzących z dawnej Rzeczpospolitej.
1: A może wniknijmy trochę na chwilę w paru zdaniach, bo to, ta historia teraz jest na tapecie.
2: Dziadkowie ze strony mojego taty są przesiedleńcami z Wołynia, którzy dzięki boskiej łasce przeżyli te okropne wydarzenia i osiedleni zostali na przymus. W sumie to był ratunek dla tych ludzi, że później w 1945 roku zostali stamtąd zabrani i osiedleni zostali koło Koszalina i tam mój tata właśnie się urodził. A rodzina mojej, ze strony mojej mamy pochodzi z Suwalszczyzny, ale bardziej tutaj Sejny, Puńsk. Moja prababcia była Litwinką. No a później te tereny też przechodziły w różnych historiach losu i znajdują się obecnie na terenie Polski, ale moja rodzina jakby nie patrząc jest bardzo kresowa w swoim charakterze, czyli tak, mamy mocne kobiety.
1: Niech pani powie, bo mówią tak, że Litwini nie lubią Polaków.
2: W opowieści moich dziadków, bo ja tylko mogę to z opowieści doświadczać, tak, moja babcia
1: ale
2: była...
1: Ale dlaczego? Skąd to się wzięło?
2: Moja babcia została jako 16-latka oddana na roboty przymusowe do Litwinów, a dziadek do niemieckiej rodziny. Jako młodzi ludzie, 16-17-latkowie zostali zabrani ze swoich rodzin na przymusową robotę i właśnie wcale nie do rodzin jakichś Niemców, tylko Litwina i Mazura.
1: A to stąd się wzięło. No to teraz wiem, że to jakiś osad został do tej pory.
2: Tak, no bo oni musieli być po prostu ich niewolnikami pracować, a dziadek za to, że nie sprawował się należycie, został zdenucjonowany i wylądował w Oświęcimiu.
1: Ale historia, ale kocha pani swego męża, bo on stąd jest.
2: Tak, oczywiście. Gdybym go nie kochała, bym tutaj z nim nie była już 25 lat, jakby nie patrząc. Czworo naszych dzieci tutaj się urodziło. Stworzyliśmy cały nasz wielki świat, Muzeum Kurpiowskiego. Moja aktywność zawodowa, moje pasje, wszystko właśnie dzięki temu miały szansę w ogóle się pokazać. Ja nie wiedziałam, że mam takie talenty i nie wiedziałam, że opanuję takie umiejętności.
1: I wspaniale, że w tym duecie pani rozkwita. A jesteśmy właśnie, jeśli państwo słyszą taki lekki szum, jest burza nad nami, a jesteśmy w sali. Po przerwie pani Laura opowie nam dalej, jak być żoną Kurpia na Kurpiowszczyźnie. I trzymajmy się za ręce, pamiętajcie, nie na chwilę, tylko do końca życia.
0: Trzymajmy się za ręce.

0: Reklama.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
2: Dwa za jeden w Half Price dla

0: Witów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Trzymajmy się za ręce. Zaprasza Marek Jaromski.
1: Przypominam Państwu, jestem w miejscowości Wach, rozmawiam o małżeństwie, jak być żoną Kurpia. Pani Laura nie pochodzi stąd, jest przyjezdna i dzieli się z nami takim swoim wrażeniem, jak to być żoną, a po prostu jak to być kobietą przy facecie.
2: Nie ma pewnie na to jednej recepty. Każdy człowiek ma inny charakter, ma inne doświadczenia, inne historie, zanim się gdzieś tam wloką, więc tutaj na to jakiejś gotowej recepty nie ma. Przede wszystkim, tak jak dla mnie, no dużo cierpliwości, ale z drugiej strony też dużo stanowczości. Ja pewnie nie jestem takim typowym przykładem wiejskiej kobiety na wsi, no bo ja się wychowałam w mieście. Ja troszeczkę inaczej funkcjonowałam jako dziecko, bo jestem córką nauczycieli, osób wykształconych po studiach, która też jakby ma wykształcenie wszechstronne, więc odnalezienie się tutaj w tej wiejskości, z mojego punktu widzenia, no będzie całkiem inny niż na przykład osoba, która wyrastała w gospodarstwie.
1: No pani ma inną perspektywę. Bo pani z tamtej perspektywy widzi tą rzeczywistość.
2: Tak, to prawda, ale uważam, że jest to dla naszych dzieci ogromnym darem. To, że my możemy tą wiejskość kurpiowską ze strony męża i moją miejskość z mojej strony i te dwa światy, które dają naszym dzieciakom niezwykle szeroką perspektywę i otwartość.
1: A jest czwórka.
2: Tak, mamy czworo dzieci, jedną córkę najstarszą i trzech synów, więc każde z nich ma przez fakt wychowywania w takiej nietypowym sposobie, bo nasze życie nie jest typowe. Jako twórców ludowych, jako aktywistów takich folklorystycznych, przez fakt prowadzenia muzeum i bardzo takiej dużej aktywności wokół ludzi, nasze dzieci od urodzenia bardzo były w swobodnym sposobie wychowania prowadzone i też dostały od nas ogromny kredyt zaufania i możliwości realizowania swoich pasji.
1: Ale tu na miejscu, czy też poruszają się po świecie? Mają kontrast, jak tu jest, a jak tam?
2: Tak, nasze dzieciaki poruszają się po świecie. Dwójka starszych odwiedziła już Maltę, odwiedziła Litwę, w tej chwili są na praktykach w Bułgarii. Syn, który w tej chwili będzie szykował się do matury, podróżuje po Polsce, odwiedza sam jako taki turysta, więc mają też swoje różne doświadczenia, obserwacje, no i ciekawość świata przede wszystkim.
1: No tak, trzeba zbierać te obrazy, a potem człowiek dokonuje wyboru, gdzie osiądzie.
2: Tak, bo mój wybór bycia na Kurpiach był świadomym wyborem, a nie klęską życiową. Bo dla wielu ludzi może się tak wydawać, że ktoś rezygnuje z jakiejś kariery, ktoś rezygnuje ze swoich jakichś ambicji i zostaje się w Wachu, malutkiej wsi i zajmuje się folklorem.
1: No i się mówi laski i karaski.
2: Tak, to ziemia biedna, nieurodzajna, ale z ogromnym pokładem ciekawych historii i ludźmi, którzy są inspirujący.
1: No ale jest pani chyba szczęśliwa, bo to taka natura wokół nas i taka cisza. Nie jest tu blok na 8 piętrze. Chodzi pani po ziemi, ma pani ogród, zwierzęta, dzieci, męża. Pory roku.
2: Tak, ja jestem bardzo szczęśliwa. Ja jestem, uważam, że no szczęściarą bym nawet może powiedziała, że los mi dał takie szanse i takie możliwości, że słowem nie mogę narzekać na to, jak mi się życie wiedzie.
1: Kobiety, które słyszycie, to fajny przykład. Dużo radości w pani głosie. Dziękuję pani Lauro. Jeszcze po przerwie opowie pani nam o tym miejscu, w którym jesteśmy, tak od środka, może o kulturze kobiecej.
0: Trzymajmy się za ręce.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Trzymajmy się za ręce. Zaprasza Marek Jaromski.
1: To jest program Trzymajmy się za ręce, nie tylko na chwilę, tylko do końca życia. Małżeństwo państwa Bziukiewiczów, mąż tydzień temu opowiadał, a teraz pani Laura też pod okiem męża, bo tam stoi, co pani będzie mówiła, ale ma rację, niech słucha. A o kobietach stąd, bo jesteśmy w miejscu, gdzie państwo od lat, od pokoleń zbierają różne kulturalne rzeczy z kultury krupiowskiej. Są do przędzenia, do gotowania, codzienna praca kobiety wyglądała inaczej niż teraz. Ona musiała wszystko sama zrobić.
2: To prawda. Ta mnogość zajęć, które kobiety były obarczone żyjące na wsi kurpiowskiej, była dla mnie niezwykle inspirująca i ucząca wielkiej pokory i szacunku dla tych starszych pokoleń. Przy okazji pisania moich książek, bo to jakby ten temat, widząc opracowania etnograficzne i różne książki, które miałam okazję przeczytać, świat kobiet, czyli jak mówimy to teraz naukowo herstoria, w ogóle był pomijany i we mnie obudziła się potrzeba zapisu tego świata, która pokazuje właśnie te szerokie spektrum, ale kobiecym okiem i kobiecą aktywnością, bez której jakby nie patrząc ten świat piękny nie miałby szansy zaistnieć. Kurpianki były niezwykle pracowite i to ich cecha charakteru, która jakby definiuje, bo jak często moje tutaj osoby pytają się, czy Laura może być kurpianką i słyszę tak, bo jest bardzo pracowita. Więc to jakby
1: i też konkretna.
2: Tak, więc te osoby są takie bardzo rzeczowe, odpowiedzialne za wychowanie dzieci, za ich zdrowie, za sferę duchową, za plastykę obrzędową, za piękne tkaniny, kolorowe palmy, wycinanki. To wszystkie te spracowane kobiety jeszcze znajdowały na to czas, żeby pięknem się otaczać. I ta potrzeba piękna w tym prostym świecie jest niezwykle inspirująca i do dzisiaj ja je podziwiam.
1: To szkoda, że te stroje nie są właśnie modne, a są jakieś dziwne, modne ze sztampy.
2: Na to wszystko przyjdzie pora i czas. Widzę coraz większe zainteresowanie dawnymi technikami. Widzę odnoszenie się też do dawnej mody, do inspiracji się dawnymi sposobami ubierania. Ja też jakby przykładam do tego swój palec, ponieważ miałam przyjemność tworzyć części koronkowe do pokazu mody w Londynie.
1: O, a dla kogoś?
2: Tak, dla pana Nietogłowackiego, który jest polskim projektantem działającym w Londynie i w hołdzie dawnym koronczarkom i kobietom tworzącym stworzył kolekcję Five Seasons. Ja właśnie byłam tam jedną z tych głównych osób, które pomagały mu z realizacji tego projektu.
1: Czy to są te wzory koronczarskie? To każda kobieta wymyślała swój, jakiś taki specyficzny?
2: Powiem tak, różne są talenty. Osoby, które chciały się jakby wyróżnić, tworzyły własne, bo potrzeba bycia odmiennym w danym rzemiośle, no jest napędem i powoduje, że też dawna technika się rozwija. Są osoby, które tylko naśladują i powtarzają. Tu nie możemy jakby odrzucać jednej i drugiej wersji. Nie każdy ma do każdej rzeczy talent.
1: Dobrze, a kobietom z miasta, co by pani radziła? Jak tam siedzą w blokach? Są na emeryturze i
2: co by mi powiedziała? Z racji moich bytów, bardzo częstych kontaktów w muzeum, bo goszczę bardzo dużo grup seniorskich, grup z miasta. Bardzo mi jest przykro słuchać ustawicznego narzekania. Więc z tego bym życzyła wszystkim.
1: Z czego to wynika?
2: Nie mam pojęcia, z czego to wynika.
1: Chyba ale pani nie narzeka tak mężowi tam? No niech pani powie szczerze.
2: Pewnie, że narzekam. Oczywiście, że narzekam. To jest nasza natura.
1: A na co to się narzeka wtedy?
2: Wie pan co? Najgorzej nie lubię, jak ludzie narzekają po prostu na politykę. I wchodzimy do miejsca kultury, jakim jest nasze muzeum. I ja nie chcę wchodzić na dyskursy polityczne albo użalanie się nad jakąś sytuacją geopolityczną, więc jakby ja z tego się bardzo dyskursu chcę ewakuować. Ale bardzo też przykro mi jest patrzeć na młode dziewczyny, które ze swojego macierzyństwa i posiadania jednego dziecka robią już takie poświęcenie i taki niesamowity wysiłek, że no, mi stają w oczach właśnie te matki wielodzietne, dziesiątka, ośmiorga dzieci, dawne kurpianki, które ręcznie prały, prasowały, dźwigały wodę wiadrami. A jak ja z nimi rozmawiam, one są pełne radości nadal, że mają te 80 lat i jeszcze mogą samodzielnie przy sobie chodzić.
1: No pani Lauro, przed panią jeszcze trochę życia. Pani dopiero ma czwórkę. Mówi pani o ósemkach i dziewiątkach.
2: No za późno się wzięłam za tą robotę.
1: Dziękuję pani za rozmowę i za szczerość. Pani Laura Bziukiewicz opowiadała trochę o sobie i o swojej kobiecości. I o tym, co robi w życiu i czego pragnie. A ma radość w sobie. Trzeba mieć radość.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Trzymajmy się za ręce.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam wakacyjnie. Przed nami holenderski duet numer uno i Tora Tora. Potem duet Erasure i Olamour.

Za nami duet Erasure, a przed nami formacja Monte Cristo w utworze Lady Valentine. W tym miksie będzie również holenderski duet Fantastiki Mariano Mas, a także włoski duet Righeira i Notengo Dinero.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: wakacyjnym klimacie duet Rigueira utworem No Tengo Dinero zakończył pierwszy dzisiejszy miks.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na drugi dzisiejszy miks, a otwiera go B-Boy utworem Catch the Fox. Potem duet Radiorama i Desire, będzie też Kuzato w nagraniu Stovolando Con Te.

To był Kuzato i Stovolando Conte, a teraz już Holly and the Congo Band w utworze African Man. Będzie też Lee Marrow i jego kolejny wielki hit zatytułowany Don't Stop the Music. Potem Mr. Dream i Around My Dream.

Za nami Mr. Dream, a przed nami Sun Ray w utworze Comanchero. Potem utwór z repertuaru Gazebo, a Like Chopin w wykonaniu formacji VIP. Będzie też duet Marks i Spencer i ich wersja hitu Stay.

Za nami Marx i Spencer, a przed nami grupa Novecento w utworze I Need You. Na koniec tego miksu Martin King i utwór zatytułowany San Francisco.

0: To był Martin King i San Francisco i tak zakończył się drugi dzisiejszy mix.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W wakacyjnych klimatach John Secada, Just Another Day, potem Lucia i Marinero.

To była Lucia i Marinero, a teraz dwa utwory połączone w całość, czyli Dla Kolegiala i La Isla Bonita, a śpiewać będzie Michaela. Potem włoska grupa Massara i oryginalna wersja przeboju Margarita, a także grupa Bonnie M i ich wersja hitu Kalimba de Luna.

0: Zespół Bonnie M utworem Kalimba de Luna zakończył ten mix.
1: Radio Plus Warszawa.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: and more. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Oto nasz kolejny wakacyjny miks. Na początek W i jego wersja hitu grupy Blondie, Heart of Glass. Potem Ice MC, Think About The Way. Będzie też Korona, The Rhythm of the Night.

To była Korona, ponownie W, tym razem w utworze Run to Me, a potem formacja Saturday Band, która przypomina nam utwory She Has a Way, Dancer, Megatron Man i Menergy.

były utwory m.in. z repertuaru Patryka Cowleya, a to była formacja Saturday Band. Przed nami Savage, jego wersja utworu Strange Love grupy Depeche Mode, potem Savage i Don't You Want Me, będzie też Savage w kolejnych dwóch wielkich hitach Don't Cry Tonight i Only You, ale tym razem w takich klubowych wersjach z lat 90.

0: Savage swoją taneczną wersją utworu Only You zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Marek Środzki, do usłyszenia już jutro, tuż po godzinie 20.
1: Radio Plus Warszawa.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić, wsłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

Razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od